przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim. Mówimy o tematach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu, w którym dzisiaj między innymi sporo o zdrowiu, w tym o zdrowiu kobiet.
2: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. Wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok.
1: Ta rozmowa już zaraz, ale w tej godzinie naszego programu będzie też o tym, co szczególnie bliskie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
3: Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
1: Jaki to ma być kierunek? O tym w rozmowie, która już za niespełna dwa kwadranse. Odwiedzimy również w tej godzinie Archiwum Państwowe w Szczecinie.
4: Teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie, jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, Archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy.
1: Sporo będzie właśnie o tym, co się znajduje w zasobach szczecińskiego archiwum. A na razie przed nami rozmowa z Janną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie.
0: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
1: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego, dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa.
2: No trzeba powiedzieć, że tak, dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast dlatego ja od razu na początku mówię, że na ten temat cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
1: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
2: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety i często zgłaszają się późno, albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Zresztą nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całej Polsce. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast jeszcze niewystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
1: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
2: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie w różnym czasie. od paru miesięcy do kilkudziesięciu lat już zdarza się i tak. Ale głównie naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które 2 lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią, chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy 2 razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki z różnymi grami, z łamigłówkami, gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No i jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem po operacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne.
1: To przypomnę rozmowa z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. Przed nami kolejny październik, będący miesiącem świadomości raka piersi, ale apelujemy o to, by o swoim zdrowiu mieszkanki naszego regionu pamiętały przez cały rok.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
2: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym, a przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru, wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. No, ja mogę tak w nieskończoność.
1: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
2: No teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie też przeglądy robić, a kobiety najczęściej o sobie zapominają.
1: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
2: No tak, dlatego, że najważniejsza ja. Tak. Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. To nie bez tego, że dotyka wszystkich, najbardziej oczywiście chorą, ale no, cała rodzina no tak jakby troszeczkę obrywała, bo boją się, wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok, to jest świadomy wybór trochę.
1: Pojawiają się u was też zmartwieni partnerzy albo córki.
2: Aha.
1: tak? Jak to właśnie jest z tymi bliskimi?
2: Tak. Bliscy często przychodzą nawet w tajemnicy przed tą panią, która zachorowała, żeby dowiedzieć się, jak jej pomóc, co można, czego nie można, w jaki sposób ją namówić do tego, żeby wyszła do ludzi. Często jest tak, że kobiety się całkowicie zamykają i nie udają, zakładają maskę, załóżmy, a później kobieta zostaje w domu. W związku z tym siedzi i buczy. To, my to znamy z opowieści, bo przeróżne są historie. Mnie na przykład córka wzięła za bety, jak to się brzydko mówi, i po prostu zawiozła zaraz po operacji, jak tylko wyszłam ze szpitala, do klubu. I mówię, matka, są ćwiczenia, są kobiety, które to przeszły, będzie ci lżej. Ja na początku biegałam tylko na gimnastykę, bo oczywiście była potrzebna, bo to jest to przykurcz ręki, obrzęk, różne inne rzeczy. Natomiast powoli otwierałam się na towarzystwo. Mi się wydawało, że ja do nich nie pasuję. No to, no bo przecież, no i dlaczego, ja byłam dość młoda. A te panie wydawały mi się takie mocno starsze, bo wbrew pozorom nie chorują tylko starsze panie, ale chorują również coraz młodsze dziewczyny. I to jest ból, bo przykro jest patrzeć, jak takie młode dziewczyny przychodzą, bo mają przed sobą całe życie. A my już jesteśmy u schyłku, wprawdzie, do setki w dobrym zdrowiu, urodzie. Takie jest naczelne hasło. Także. No i często jest tak, że ci państwo, którzy do nas przychodzą, rozmawiają, dziękują ci i mają rozjaśnioną głowę, wiedzą, jak postępować. I zdarza się tak, że dostają oczywiście dane, kiedy ci na karteczce, żeby to było namacalnie, że jest kartka, że wtedy i wtedy są ćwiczenia i najważniejsze jest psycholog, a później z czasem przychodzą coraz częściej.
1: O wsparciu, którego udzielają szczecińskie Amazonki, opowiedziała nam Joanna Łukomska z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. W naszym programie czas już teraz przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Stało się. Nastała jesień. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą krótsze od nocy, a pogoda? Synoptycy mają dobre wieści.
6: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
5: To był Przemysław Makarewicz z IMGW. Średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma. A Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłosiła kolejny konkurs na największego grzyba, mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz, starszy specjalista służby leśnej.
7: Szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. Konkurs trwa do 31 października.
5: Z lasu wracamy na szczecińskie drogi. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej. Zamknięty zostanie prawy pas jezdni. Tymczasem na Uniwersytet Szczeciński rekrutacja zakończyła się 13 września i była rekordowa. Uczelnia zaproponowała kilka nowych kierunków, mówi rzeczniczka Agnieszka Lizak.
8: To kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim, i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
5: Wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Zakończyły się także eliminacje lokalne drugiego ogólnopolskiego konkursu dla policjantów, rzeczników dyscyplinarnych. Uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy sprawdzającym znajomość przepisów i procedur. Najlepsza okazała się młodsza aspirant Kamila Wojdak z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Gratulujemy!
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 5 osób w wieku od 17 do 31 lat usłyszało zarzuty pobójcy, do której doszło 10 września w Kamieniu Pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przed derbowym meczem rozgrywanym w Wodinie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w bójce o charakterze chuligańskim. Pogoda w naszym regionie będzie robiła się coraz bardziej jesienna. To oznacza też pogorszenie warunków drogowych. Droga hamowania się wydłuży, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i pamiętać o zachowaniu odstępu, mówi Marzanna Boratyńska, ekspertka bezpieczeństwa.
10: Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
9: Pamiętajmy też, że coraz częściej o poranku i wieczorami jazdę mogą utrudniać także mgły. Jeszcze ciekawostka. Do Muzeum Regionalnego w Wolinie trafiły historyczne przedmioty. Problem w tym, że nie wiadomo, kto je przyniósł, ani gdzie zostały znalezione. Chodzi między innymi o fragmenty ozdób. Muzealnicy proszą anonimowego darczyńcę o informacje na temat miejsca pochodzenia zabytków.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami kolejne rozmowy o Pomorzu Zachodnim. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Najbliższy kwadrans wypełni nam między innymi rozmowa o Archiwum Państwowym w Szczecinie i o tym, jakie dokumenty można tam znaleźć.
4: Jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojenny, to przede wszystkim jest to dokumentacja administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół, powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała.
1: Sięgniemy tym samym trochę do historii, a potem spojrzymy jeszcze w bardzo szczególny, ale też historyczny sposób na stolicę Pomorza Zachodniego.
11: Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach. Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać.
1: Będzie to rozmowa właśnie o tym, jak można być zakochanym w miejscu swojego zamieszkania. Najpierw jednak posłuchajcie, co skrywa Archiwum Państwowe w naszym regionie, o czym rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
0: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
4: Archiwum Państwowe w Szczecinie jest częścią sieci archiwów państwowych, które tworzą 3 archiwa centralne w Warszawie i 29 archiwów, no nazwijmy, regionalnych. Tak, one kiedyś rzeczywiście miały w nazwie nawet Wojewódzkie Archiwum Państwowe, ale to się zmieniło. Tych archiwów jest 29 i archiwum w Szczecinie jest jednym z nich. Także teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie. Jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i również przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, no to archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy, mówiąc tutaj też o czasach jeszcze przedwojennych, stąd też i zasób nasz dotyczy szerszego terytorialnie obszaru, czyli Pomorza w znaczeniu takim historycznym, czyli Księstwo Pomorskie, tak jak było do XVII wieku, w późniejszym okresie prowincja pomorska już w granicach Prus, no zanim to jeszcze była część szwedzka przez pewien czas. W każdym razie te Pomorze historyczne to tak możemy traktować od Rugi na zachodzie po Lęborg, Bytów na wschodzie. I właściwie nasz zasób historyczny właśnie dotyczy tego obszaru. Najstarsze dokumenty pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Archiwum powstało w roku 1945, jeśli chodzi o archiwum instytucję polską. Natomiast archiwum w Szczecinie działało też w czasach niemieckich i powstało w XIX wieku, w sumie już prawie 200 lat temu, bo 1831 rok powołane zostało archiwum państwowe w Szczecinie, wówczas w Prusach oczywiście, z siedzibą też w innym miejscu niż współcześnie, bo na zamku książęcym. Nieprzypadkowo, bo na Zamku Książęcym, dawnym Zamku Książęcym, mieściły się różne instytucje administracyjne pruskie, m.in. Rejencja Szczecińska, no, czyli taki okręg administracyjny obejmujący część prowincji, bo była prowincja, niżej Rejencja i to się dzieliło na powiaty. Rejencja Szczecińska jako urząd administracji przyjęła dokumenty m.in. po administracji szwedzkiej, która rządziła na Pomorzu przez kilkadziesiąt lat na przełomie XVII i XVIII wieku, a także z dawniejszego okresu, czyli jeszcze po czasach książęcych i dlatego też lokalizacja archiwum przy Rejencji była jakby naturalna. Natomiast budynek, w którym archiwum ma siedzibę obecnie, powstał w roku 1901 z przeznaczeniem na archiwum, czyli tę samą funkcję pełni od samego początku swojego funkcjonowania.
1: Po drugiej stronie tego kontinuum historycznego te dokumenty, powiedzmy najnowsze, no to z punktu widzenia archiwum bardzo świeże. Proszę powiedzieć, skąd archiwalia właśnie, jeżeli chodzi o ten najnowszy okres historyczny. Co to są za dokumenty? Jakiego rodzaju?
4: Najnowszy okres to rzeczywiście możemy powiedzieć w skali historycznej stosunkowo krótko, ale ilościowo czy objętościowo jest to już ponad połowa zasobu z kilku względów. No po pierwsze jakby ten rozrost administracji i różnych innych instytucji jest duży i po drugie szczęśliwie tak od zakończenia II wojny nie było innych kataklizmów, które by sprawiły, że część archiwaliów by nie dotrwała do naszych czasów. Natomiast jeśli mówimy o zasobie wcześniejszym, no to wiadomo, że były różne wojny, pożary i tak dalej. Także z tych dawniejszych czasów nie wszystkie archiwalia się zachowały. No chociażby w czasie II wojny światowej część uległa zniszczeniu, część zaginęła, między innymi archiwum historyczne miasta Szczecina taki los właśnie spotkał, czyli zaginęły te akta, nie wiemy, gdzie się znajdują, więc to nie jest tak, że one są w Niemczech albo w Rosji, albo gdzieś i wiemy o tym, tylko po prostu nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że z archiwum zostały w czasie wojny ewakuowane, tak jak zresztą większość zasobu, z obawy przed zniszczeniem w wyniku nalotów, ale w przeciwieństwie do innych akt zaginęły. Także jakby dokumentacja dotycząca czasów przedwojennych nie jest kompletna z tych różnych przyczyn dziejowych, różnych wydarzeń czy kataklizmów. Natomiast jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojenny, to przede wszystkim jest to dokumentacja administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół, powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała. Administracja specjalna, czyli wszelkiego rodzaju urzędy, państwowe urzędy repatriacyjne, które działały kilka lat po wojnie, zajmowały się całą jakby wymianą ludności, tak, wysiedleniem Niemców i osadnictwem polskim, szczególnie z Kresów Wschodnich. Posiadamy też dokumentację, jeśli mówimy tutaj o latach PRL-u, są to archiwalia partyjne, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wszystkich szczebli, a struktura była bardzo rozbudowana, bo komitety zakładowe jeszcze i tak dalej. Tak samo spółdzielczość, związki zawodowe z tego okresu, no to jest duży zasób, bo to też były rozbudowane organizacje, inne organizacje społeczne z tego czasu, które też niejako były pod nadzorem albo po roku 90 znalazły się w zasobie archiwum, tak jak w przypadku właśnie akt PZPR, bo Komitet Wojewódzki PZPR posiadał swoje archiwum w siedzibie, całkiem zresztą dobrze prowadzone. No i jak nastąpiły przemiany polityczne, partia się rozwiązała, jak wiadomo, i była decyzja na szczeblu centralnym, że te dokumenty muszą trafić do archiwów państwowych, no z racji oczywiście tego, jaką ta partia rolę pełniła, tak, że była partią masową i partią sprawującą władzę nieprzerwanie przez te ponad 40 lat, więc to jakby było automatyczne. Posiadamy też zasób dokumentacyjny wielu szczecińskich zakładów pracy z okresu PRL-u i tuż po, właściwie do momentu ich przekształcenia, prywatyzacji albo likwidacji w dużej części niestety, czyli takie chociażby Stocznia Szczecińska, Huta, Papiernia, Fabryka Mechanizmów Samochodowych, Polmo, wcześniej produkująca Junaka, cała branża morska, czyli PZM, Port Szczeciński, różne mniejsze stocznie, także no to tych zakładów też tutaj mamy obficie, jeśli tak można powiedzieć, reprezentowane.
1: A jeżeli chodzi o zasady udostępniania zbiorów archiwum, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, jeżeli chcemy przeszukać po prostu jakiś zbiór dokumentów, który znajduje się w archiwum? Najpierw musimy się co do tego upewnić.
4: Tak, najpierw trzeba rozeznać się w tym, co w danym archiwum jest. Pomocna tutaj na pewno będzie bardzo strona Szukaj w archiwach, która zawiera ewidencję wszystkich archiwów państwowych w Polsce, a także niektórych innych instytucji, które współpracują z archiwami państwowymi i korzystają z tego systemu. Są to na przykład niektóre archiwa kościelne, uniwersyteckie czy różnych organizacji społecznych. Czyli na stronie Szukaj w archiwach znajdziemy informacje o zasobie, tak? Krótko mówiąc, ewidencję zasobu poszczególnych archiwów, czyli informacje o zespołach archiwalnych i poszczególnych jednostkach. Tutaj może wyjaśnię te pojęcia, bo może nie dla wszystkich będą jasne. Tak? Bo zespół archiwalny jest to zbiór akt wytworzonych przez daną instytucję, urząd powiedzmy, tak? Czyli Urząd Miasta Szczecin, no to będzie pod tą nazwą też figurować w naszej ewidencji przykładowo. Więc tak, tutaj znajdziemy informacje o zasobie i niewielka część zasobu jest też zdigitalizowana na tej stronie Szukaj w archiwach, czyli jest dostępna w formie skanów. Oczywiście jest to część bardzo niewielka, no bo to są miliony stron do zeskanowania, które gdzieś tam sukcesywnie są robione skromnymi siłami i ludzkimi, i sprzętowymi. Bo czasami tak ludzie zadają pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma w internecie? No dlatego, że mamy 1,5 miliona jednostek archiwalnych, czyli teczek. Pomnóżmy sobie to przez liczbę stron, średnio, nie wiem, kilkadziesiąt nawet, no to zobaczymy, ile jest milionów stron do zeskanowania, tak? A przecież nasz zasób cały czas się powiększa, także to nie jest tak, że to zrobi się w rok, w dwa lata. To jest ogrom pracy. Także można w ten sposób zrobić rozpoznanie wstępne, można zadzwonić, można napisać maila. Generalnie jakby sposoby korzystania z zasobu są dwie, bo można przyjść osobiście do archiwum, można też zgłosić się z jakimś zapytaniem, no właśnie mailowo, czy telefonicznie, czy pisemnie, i wtedy my wykonujemy tak zwaną kwerendę, czyli poszukiwanie w zasobie, lub informujemy, że czegoś takiego po prostu nie mamy i należy się zwrócić na przykład do innego archiwum w innym mieście albo do innej instytucji. Natomiast w przypadku korzystania samodzielnie, no to jest to korzystanie na miejscu w czytelni, oczywiście, tak, wiadomo, nie wypożyczamy żadnych akt do domu, nie tak jak książki z biblioteki, tak, można sobie wypożyczyć. Zasób archiwum jest dostępny dla każdego, z pewnymi zastrzeżeniami, które dotyczą danych osobowych albo danych wrażliwych, które są w aktach, powiedzmy, na przykład sądowych czy prokuratorskich, no to tutaj trzeba, powiedzmy, zwrócić się wtedy do dyrektora z prośbą o udostępnienie danych akt i uzasadniając, że to są cele takie a takie. A jeśli chodzi o akta przedwojenne, no to oczywiście tutaj dla badacza, no dla kogokolwiek, kto korzysta, no to jest ograniczenie znajomości języka niemieckiego i ewentualnie też

0: metrów akt. Poza materiałami aktowymi jest to m.in. dokumentacja kartograficzna i techniczna, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe, a także zasób biblioteczny. W naszym magazynie kolejny rozmówca, a właściwie rozmówczyni, Sylwia Trojanowska, pisarka z naszego regionu, autorka książek historycznych i sztuk teatralnych, szczecinianka, w której twórczości Pomorze Zachodnie i przede wszystkim Szczecin jest tak ważny. Sylwia Trojanowska, a także autorka książek dla dzieci o przygodach szczecińskiej Pompy. Jak sama mówi, zakochana w miejscu, w którym mieszka. O tę miłość właśnie do stolicy Pomorza Zachodniego miałam okazję ją zapytać.
1: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
0: Zdradzisz nam jakieś takie nieoczywiste miejsca z duszą, które odkryłaś może przez przypadek, albo takie, które szczególnie kochasz, lubisz odwiedzać?
2: O rany, no to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek mi zadał to pytanie, ale myśląc o takim nieoczywistym miejscu, zawsze myślę o osiedlu, na którym mieszkam, czyli o Podjuchach. To jest dystalna część Szczecina, część, która dla ludzi jest trochę zagadką, trochę takim znakiem zapytania, po co w ogóle jechać do Podjuch, przecież to jest daleko, tam nie ma nic ciekawego. Ja mieszkam w Podjuchach i to nie był mój wybór, że ja tutaj zamieszkałam. Ja po prostu przyjechałam do Podjuch, bo moja siostra miała tutaj zamieszkać i przejeżdżaliśmy razem z moim mężem przez jedną z ulic i zobaczyłam po prostu anons o sprzedaży domu i zachwyciliśmy się miejscem. Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, a również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach, zniszczonymi obiektami i wspaniale odrestaurowanymi budowlami. Więc to jest, Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać. A z takich miejsc, które są blisko centrum, to na pewno ulica Kolumba jest dla mnie fascynująca. Ta ulica, którą zabudowują stare kamienice, to jest ta część, która mnie absolutnie fascynuje. No i oczywiście każda pani pompa, to jest to, co ja kocham. Ja zrobiłam naprawdę dziesiątki zdjęć z pompami. Każdemu się przyglądam, bo każda pompa jest po prostu inna.
0: O swoich ulubionych miejscach opowiedziała mi pisarka Sylwia Trojanowska, w której twórczości Szczecin jest mocno obecny, ale akcja jej książek historycznych rozgrywa się też w innych miejscowościach Pomorza Zachodniego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu poświęconego sprawom Pomorza Zachodniego. Najbliższy kwadrans to zarówno rozmowa o historii, jak i teraźniejszości naszego regionu. Najpierw będzie o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzie, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty.
0: O tej działalności więcej już za chwilę. W dalszej części programu zajrzymy do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
4: Nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwali. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istniejących literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach.
0: Najpierw jednak o młodzieżowej energii w naszym regionie, o zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. O tej działalności opowiedział mi przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Maciej Dąbrowski.
1: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
3: Naszym głównym celem i zadaniem jest wspieranie pracy dorosłego sejmiku i odpowiadanie za tą sprawę związaną z polityką młodzieżową. Jesteśmy za to odpowiedzialni ze strony województwa, za kształtowanie postaw obywatelskich, za rozwój polityki młodzieżowej w regionie oraz między innymi także wspieranie tych inicjatyw, które mają charakter młodzieżowy i tworzenie własnych.
0: Czyli to jest taka rola doradcza?
3: Tak, opiniodawczo-doradcza.
0: A jeśli chodzi o te najważniejsze

0: sprawy, kwestie, problemy, które dotykają młodych ludzi na Pomorzu Zachodnim, które wymagają ewentualnie reakcji samorządu, władz, jakichś zmian, inicjatyw. Macie je zdiagnozowane? Jak to widzicie?
1: Widzimy przede wszystkim pewną tendencję do tego, że młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzie, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty, w których mogą rozwijać swoje zainteresowanie i umiejętności, ale nie chcemy im narzucać, jak to mają robić, dlatego wymyśliliśmy innowacyjną jakby taką metodę prowadzenia jakichkolwiek wydarzeń, w których to po prostu młodzi ludzie po części sami decydują, w którym kierunku takie warsztaty mają pójść. I to się sprawdza i zazwyczaj młodzi ludzie są zainteresowani, czyli w skrócie chcemy ich po prostu rozwijać. Ale w jakim kierunku już rozwijać młodych ludzi? No to sami decydują o tym i sami wybierają sobie ścieżkę.
0: No i właśnie, co wybierają? Jakie projekty udało się zrealizować? Jakie szkolenia? Co proponujecie? Jakie są te zainteresowania młodzieży w naszym regionie?
1: Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na program, który organizujemy, czyli symulator parlamentu. Symulator parlamentu jest to 3-dniowa symulacja obrad polskiego parlamentu, polskiego Sejmu, w którym to młodzi ludzie wcielają się w rolę posłów i debatują nad najważniejszymi tematami, tworząc ustawy. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim piknik z edukacją, edukacja z wiatrem w żaglach, w których to po prostu młodzi ludzie debatowali nad tworzoną strategią młodzieżową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tutaj była obecna pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer. To jest także tematy zdrowia psychicznego i wiele różnych innych mniejszych działań, takich jak między innymi wspieranie i edukacja o prawach człowieka, jak wspieranie sportu i organizowanie wydarzeń sportowych o charakterze charytatywnym najczęściej, czy także debaty oksfordzkie, różnego rodzaju inne mniejsze debaty o charakterze biznesowym, o charakterze prospołecznym, zdrowotnym, etc. Naprawdę wachlarz naszych wydarzeń i wachlarz naszych zainteresowań jest naprawdę bardzo duży.
0: Proszę nam jeszcze trochę opowiedzieć o młodzieżowych radnych. Rozumiem, że pochodzą z całego regionu. Czym się zajmują? To jeszcze uczniowie, tak? Jak to jest z wami?
1: Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego są to młodzi ludzie od 15 roku życia do 25 maksymalnie. Są to przede wszystkim bardzo zaangażowani uczniowie, ale i studenci, którzy mają za sobą pracę w samorządach uczniowskich, którzy mają za sobą pracę w samorządach studenckich, w organizacjach harcerskich, także w innych inicjatywach, które także sami tworzą. Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
0: Młodzi mieszkańcy naszego regionu mogą się z wami kontaktować, żeby te inicjatywy, które chcieliby na przykład zaproponować, żeby one miały większe szanse wejścia w życie. Jesteście otwarci?
1: Kontaktować się można z nami poprzez nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie nas poprzez naszą nazwę, czyli Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Tam wystarczy do nas napisać wiadomość prywatną i my już pokierujemy do odpowiednich osób, czy także sami zajmiemy się sprawą, która młodego człowieka po prostu nurtuje, czy też interesuje i odpowiedzimy na wszystkie pytania. Więc zapraszamy bardzo do kontaktu. Jesteśmy zawsze bardzo zadowoleni, kiedy młodzi ludzie chcą, żebyśmy im w czymś pomogli, czy także wytłumaczyli być może jakąś kwestię. Kolejne wybory do Młodzieżowego Sejmiku na jesień 2027, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany no to oczywiście także zapraszamy do tego, żeby obserwować nasze social media. Tam na pewno pojawi się informacja, ale przed nami jeszcze naprawdę wydarzeń bardzo dużo i bardzo dużo jeszcze niespodzianek.
0: Mówił Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzieżowy Sejmik tworzy 30 radnych wybranych przez zarząd województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej. Sejmik, jak słyszeliśmy, reprezentuje interesy młodzieży przed organami samorządu województwa, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, ale też promuje kulturę i inspiruje młodzież oraz współpracuje z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie naszego województwa. Tyle o sprawach młodzieży z Pomorza Zachodniego, a teraz już rozmowa dla tych, których interesuje historia naszego regionu i źródła historyczne. O materiałach, które można znaleźć w archiwum, rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Około 15 kilometrów akt liczy aktualnie zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie, licząc wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby wśród tego ogromu wiedzy, dokumentów, zresztą nie tylko dokumentów, bo to też są mapy, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe, żeby wybrać coś, co jest szczególnie ciekawe, co można określić właśnie mianem ciekawostki?
3: Myślę, że każdego jakby interesuje co innego, każdego badacza, który korzysta z zasobu i nawet każdego archiwistę. Mamy tutaj różne swoje zakresy zainteresowań czy specjalizacje, więc jedni się powiedzmy koncentrują na tych aktach właśnie nowożytnych czy XIX-wiecznych, na powojennych. Także to jest pojęcie względne, co jest najciekawsze albo co jest najważniejsze, tak? Może takie materiały mniej standardowe, tak? Bo powiedzmy dokumentacja urzędowa jest dość powtarzalna, chociaż z punktu widzenia historyka jest ona najważniejsza, no bo ona obrazuje całość działania administracji na każdym szczeblu, tak? Wszystkie podejmowane decyzje, potem sprawozdania, jakieś uchwały i tak dalej. Natomiast z takich materiałów troszkę mniej typowych, jeśli mówimy o czasach powojennych, no to mamy dokumentację szczecińskiego przemysłu, na przykład dokumentację techniczną statków, jakie były budowane w Stoczni Szczecińskiej. To jest zasób w ogóle ogromny objętościowo. Tak samo mamy dokumentację techniczną motocykla Junak, który był też w Szczecinie w latach 60. produkowany. Z takich może mniej typowych, no to jest dokumentacja techniczna, która też stanowi jakby no, część zasobu archiwalnego, podobnie jak powiedzmy kartografia, czyli mapy, fotografie, filmy, tak, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe. Tego typu dokumentacja również.
0: Kto przychodzi do archiwum? Wyłącznie badacze, historycy, czy też mieszkańcy czasami poszukują również jakichś dokumentów?
3: Osoby, które przychodzą do archiwum, to myślę, że prezentują szerokie spektrum, jeśli tak można nazwać. To już minęły czasy, kiedy z archiwów korzystały tylko, powiedzmy, tylko, nie wiem, profesorowie, pracownicy stricte naukowi, tak, bo dużo jest badaczy, powiedzmy, nie afiliowanych przy żadnej instytucji naukowej, ale różnych pasjonatów, regionalistów, którzy badają różne tematy, czasami też coś publikują, czy to papierowo, czy to w internecie i badają różne sprawy, także no, ten zasób jest jakby dostępny, otwarty dla wszystkich i szeroko wykorzystywany. Może tutaj takich kilka przykładów podam, bo nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwali. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istniejącej literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach. Z takich ostatnich, powiedzmy, publikacji to mi się tutaj nasuwa na przykład książka dotycząca wieży Kistorpa, której autor korzystał wiele z naszego zasobu, tutaj wykorzystując tak zwane akta nadzoru budowlanego, czy też policji budowlanej z czasów przedwojennych, które obrazują właśnie stan wszelkich budynków przedwojennych, również tych niezachowanych, tak jak wieża Kistorpa, która no, w ruinie się tylko zachowała. Więc te akta nadzoru budowlanego są rzeczywiście często wykorzystywane. Powstała książka też innego autora, na przykład na temat słynnego rzeźnika z Niebuszewa, tak, w oparciu o akta sądowo-prokuratorskie, które są w naszym posiadaniu, bo też takie trafiają do archiwów. Kolejna publikacja dotycząca katastrofy tramwajowej na Wyszaka, też oparta na archiwaliach z naszego zasobu w dużej części. Także tych no, można wiele tak naprawdę, czy seria Podziemny Szczecin o o podziemiach z czasów II wojny światowej i wcześniejszych. Też wykorzystywane tutaj materiały, dokumenty przedwojenne, powojenne, z inwentaryzacji tych podziemi, które były prowadzone. Też tutaj autorzy, wiem, że korzystali obficie także jakby tych publikacji czy różnych spraw, do których się korzysta, jest bardzo dużo. Oczywiście są to też badania genealogiczne, ale też sprawy takie bardziej poza badaniami wszelkimi naukowymi czy popularnonaukowymi, to kwestie takie też użytkowe, tak, do celów jakichś użytkowych. Na przykład wspomniana przeze mnie dokumentacja nadzoru budowlanego przedwojenna dotycząca wszystkich budynków tych, co powstały oczywiście przed wojną, jest wykorzystywana czy to przy okazji remontów, przebudów, czy dla celów konserwatorskich, więc to jest częsta sprawa. No i akta, na podstawie których można dowieść swojego zatrudnienia, zamieszkania, zameldowania. Tutaj jakby ten zakres spraw też jest duży, bo to były kwestie i na przykład potwierdzanie obywatelstwa polskiego albo właśnie kwestii zamieszkania w Szczecinie dla różnych, nie wiem, rent, odszkodowań, odszkodowania za mienie zaburzańskie, czyli te zostawione na Kresach Wschodnich, to tutaj też były potrzebne na przykład informacje zawarte właśnie w aktach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tak? Tam były daty przybycia, tam jest w ogóle dużo rejestrów, wykazów imiennych osób, które przybyły do Szczecina, czy w ogóle na Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Nie tylko kiedy i gdzie, ale też z informacją właśnie, co ze sobą przywieźli, co na przykład zostawili na Kresach, tak, jaki majątek, a jaki otrzymali tutaj, jaki nadział ziemi, więc to no, był czas, że tych spraw było dużo, teraz już może troszeczkę mniej, no a sprawy genealogiczne, no to jest jakby zakres też szeroki, bo jeśli chodzi o akta przedwojenne, no to tutaj zwracają się Niemcy, którzy tutaj mieszkali, czy też ich potomkowie, czasami z różnych niespodziewanych kierunków świata, nawet szukają swoich korzeni, tak jak i my szukamy w różnych częściach świata także.
0: Była to rozmowa z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Jeżeli chcielibyście skorzystać z zasobu archiwum, można to zrobić. Samodzielne korzystanie z zasobów archiwalnych jest bezpłatne. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio użytkownikom na miejscu w czytelniach archiwum, zarówno w centrali w Szczecinie, jak i w oddziale w Międzyzdrojach i w oddziale w Stargardzie. Są też pośrednio użytkownikom udostępniane w formie tzw. kwerend, czyli zleconych poszukiwań. Archiwum przekazuje wtedy zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: To magazyn poświęcony sprawom Pomorza Zachodniego, także jego historii i ciekawostkom związanym z naszym regionem, i o tych wszystkich sprawach po trochu usłyszycie już zaraz w kolejnej rozmowie.
4: Taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów.
0: Będzie o niektórych legendach Pomorza Zachodniego. W dalszej części programu Kultura zupełnie współcześnie. Przyjrzymy się temu, co robić w wolnym czasie, gdzie się można wybrać w najbliższych dniach w Szczecinie i nie tylko, i jak zaplanować kolejny weekend. A już teraz zapowiedziana rozmowa.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
0: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci, przewodników, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
5: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy. Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
0: A jakie są te najciekawsze? Jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
5: No nie powiem, że najciekawsze.
4: zawsze, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
0: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
4: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu i gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci, trzymali ją w sieci w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy, ale zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
0: Piękna, piękna.
4: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
0: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
4: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji, jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal, no może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
0: Jest dzisiaj z nami Małgorzata Duda, autorka książek dla dzieci, przewodników turystycznych, wydawca oraz edukatorka i przewodniczka turystyczna, która prowadzi zajęcia edukacyjne i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje oraz geografię Pomorza. Podczas zajęć przeprowadzanych również w przedszkolach i szkołach wprowadza najmłodszych w świat legend Pomorza i za jej sprawą właśnie dzisiaj mamy również szansę, by w ten świat nieco zajrzeć.
2: Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
0: Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski. Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
4: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski.
5: bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę Chrztu Polski, 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamieńskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię. Wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
0: Sięgajmy do legend, bo sięgamy w ten sposób do naszej lokalnej tożsamości, ale jak słyszeliśmy, również historii i geografii regionu. Naszym gościem była Małgorzata Duda, przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników, wydawca i edukatorka prowadząca zajęcia i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje Pomorza Zachodniego. A w naszym programie już teraz czas, by zajrzeć do bieżących repertuarów i pomysłów na spędzenie wolnego czasu w najbliższych dniach.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: W kinach od tego weekendu Avengers, koniec gry, czyli epicki finał marvelowskiej sagi sprzed 7 lat, ale ma to być wersja rozszerzona. Jak wynika z doniesień, film ma odświeżoną kolorystykę i 4 minuty nowych scen. Niby niewiele, ale 4 minuty mogą być intrygujące dla fanów, tym bardziej, że może to być przygotowanie do długo wyczekiwanego filmu Avengers Doomsday, który do kin wejdzie w grudniu. Hit Marvela do zobaczenia w kinach Helios w Szczecinie opowiada o ocalałych bohaterach, którzy autorzy próbują odwrócić skutki działania Thanosa, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Krytycy wieszczą, że drugi najbardziej kasowy film w historii podwyższy swój wynik bardziej niż zakładano. W temacie kinowych nowości jest też W sercu dziczy, czyli Brad Pitt w swoim nowym filmowym wcieleniu. Po katastrofie lotniczej w sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych i jego pies zostają odcięci od świata i zdani wyłącznie na własne umiejętności. Film autorstwa uznanego reżysera Davida Ayera ma być przygodowym thrillerem ukazującym nierozerwalną więź między człowiekiem a jego najlepszym przyjacielem. Film jest w repertuarze obu szczecińskich Heliosów. Ciekawie zapowiada się również poniedziałkowe kino Konesera w kinach Helios w Szczecinie. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Wśród propozycji granych już wcześniej mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii główny bohater musi przedstawić prognozę pogody mogącą przesądzić o sukcesie albo klęsce największej operacji wojskowej XX wieku. Film grany jest w kinach Helios w Szczecinie, ale też na przykład w kinie Ewa w Międzyzdrojach. Z kolei pierwsze dni października to Oktoberfest Szczecin i w ramach tej trzydniowej imprezy także koncerty, prelekcje, spacer z przewodnikiem i stand-up. Wystąpi m.in. Marcin Simiński Trio, czyli usłyszymy utwory z repertuaru Czesława Niemena czy zespołów Budka, Suflera i Queen w nowych aranżacjach. Marcin Simiński Trio na Oktoberfeście w sobotę 3 października o 20. Zaraz potem stand-up i Paweł Reszela, prywatnie spokojny mąż i ojciec, na scenie komik, który nie bawi się w półśrodki. Z kolei w piątek i sobotę spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem, czyli okazja, by znów spojrzeć na Szczecin z innej perspektywy. Na koniec jeszcze spojrzenie na Świnoujście i zapowiedź wydarzenia, do którego sporo jeszcze czasu pozostało, ale warto o nim wiedzieć. Budynek Poczty Polskiej w Świnoujściu przy skrzyżowaniu Bohaterów Września i ulicy Piłsudskiego zamieni się w ekran, na którym mieszkańcy i turyści zobaczą historię Świnoujścia. 17 października miasto planuje spektakularny mapping 3D, pokaz światła i dźwięku, który ma opowiedzieć o przeszłości kurortu, wyspie Uznam i cesarskich uzdrowiskach. Projekcja ma się odbyć po zmroku. I to już ostatnia zapowiedź w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Ciekawostki, aktualne wydarzenia, to co istotne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, to mam dla Was w programie. Monika Trykowska, chwila zapraszam. Będzie już za moment o superbohaterach, którzy odwiedzają małych pacjentów w szpitalach w naszym regionie.
13: Czujemy się jak u siebie w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
12: O tej wyjątkowej misji będzie już za chwilę, ale tematów mam dla Was więcej w programie.
14: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, na przykład Paprykarz Szczeciński.
12: O tym właśnie, z czym się identyfikujemy, z czym nam się kojarzy nasz własny region, o tym będzie już za niecały kwadrans w programie. Będą też kobiece sprawy.
15: To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają.
12: Będzie również przegląd najważniejszych wydarzeń na Pomorzu Zachodnim z ostatniego tygodnia. Zapraszam. A już teraz rozmowa z Tomaszem Gierwiatowskim, założycielem fundacji Liga Superbohaterów, działającej w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko tutaj.
11: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
13: Liga Superbohaterów, w skrócie tak można powiedzieć, że dajemy nadzieję i wsparcie poprzez obecność przy dzieciach, które walczą z chorobą nowotworową, jako właśnie superbohaterowie. Towarzyszymy im już od 14 lat. Działamy na terenie całej Polski, ale także poza granicami naszego kraju.
12: 14 lat to bardzo długi czas, na pewno wiele odwiedzonych dzieci, szpitali, oddziałów. Pamięta Pan jeszcze te początki?
13: Początki były bardzo, bardzo zabawne, bo to się jeszcze zaczęło, jak ja startowałem w szczecińskim zjeździe na byle czym, gdy jeszcze zimy tutaj w Szczecinie mieliśmy i miałem te kostiumy superbohaterów i któregoś razu po prostu z kolegą wyszliśmy na miasto w tych kostiumach, zmontowaliśmy filmik, ja opublikowałem ten filmik na YouTubie i media się zainteresowały i zostaliśmy lokalnymi gwiazdami i w trakcie jednego z wywiadów zostałem po prostu zapytany, czy nie wybrałbym się do szpitala do dzieci, bo one mają zawsze te skarpetki z superbohaterami, koszulki. Ja stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Miałem kolegę, który pracował w szpitalu, lekarza. Mirka Buraka, którego pozdrawiam serdecznie, bo bardzo pomógł i byłem jako Spider-Man na oddziale nefrologii dziecięcej. Kupiłem cukierki. Moja partnerka Aleksandra, która jest obecnie prezesem naszej fundacji, była ze mną wtedy, robiła zdjęcia. No i tak strzeliło mnie i ją. I to była pierwsza wizyta, potem kolejne, ale tak naprawdę wizyta na oddziale onkologii dziecięcej dopiero mnie bardzo poruszyła i wiedziałem, że to jest to, co chcę robić, bo widziałem radość tych dzieci niesamowitą, jak one mnie odbierały i to była dla mnie najlepsza nagroda po prostu za to, co dla nich robię. Też się super z tym czułem. No i tak, i to już kilkaset misji. Tylko w tym roku zrobiliśmy 46 misji dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Także idziemy jak burza, idziemy do przodu, cały czas trzymając tej jakości. To, co teraz robimy, to jest 6 razy więcej misji, jak jeszcze 2 lata temu. Także działamy prężnie.
12: O te reakcje dzieci jeszcze chciałam zapytać. Cieszą się na pewno, są zdziwione. Jak reagują na wasze przyjście?
13: Ojejku, to są zawsze pozytywne reakcje i mówię ojejku, bo czasami jesteśmy zaskoczeni, że 3- czy 4-letnia dziewczynka podchodzi do Lorda Vadera, mrocznej postaci, przerażającej, bo też takie mamy tutaj na pokładzie, i przytula się, łapie go za nogę, za pelerynę ciągnie i przytula się do nogi, no to wtedy automatycznie Lord Vader na kolanko przykuca i też oddaje ten przytulas, ten uścisk, więc bardzo pozytywne są reakcje. Dostajemy czasami telefony z innych szpitali, że proszą o konkretne postaci, żeby ten superbohater albo ta superbohaterka przybyła, bo jest tam jakiś wielki fan. No i przy okazji odwiedzamy cały oddział, więc tutaj dla wszystkich dzieci niesiemy uśmiech.
12: Działalność swoją, tak jak pan wspomniał, rozpoczęliście w Szczecinie, a później stopniowo ją rozszerzaliście, jak rozumiem, nie tylko na Pomorze Zachodnie, ale już teraz jeździcie w bardzo różne miejsca. Jak to się rozwija?
13: Tak, odwiedzamy szpitale w Gdańsku, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, ale też mieliśmy zaproszenie z Niemiec. Profesor z kliniki hematologii w Rostocku nas zaprosił. Byliśmy tam u dzieci. Byliśmy też teraz w tym roku na Cyprze, w stolicy Cypru, w Nikozji, na oddziale onkologii, hematologii dziecięcej, więc zaproszenia spływają z całego świata. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy zapraszani. I nawet teraz w wakacje mieliśmy na wolontariacie tej młodzież z Chin. Mieliśmy z Chin wolontariuszy u nas w naszej siedzibie. Także bardzo fajnie, że docieramy z naszą misją na cały świat tak naprawdę.
12: A jeżeli chodzi właśnie o nasz region, to w których placówkach jesteście na stałe? Macie takie stałe współprace? Czy to są zawsze takie jednorazowe zaproszenia i jakieś na bieżąco realizowane projekty?
13: Tak naprawdę czujemy się jak u siebie w domu tutaj w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych i tutaj praktycznie jesteśmy co tydzień na oddziale hemato-onkologii, onkologii dziecięcej, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, towarzyszymy dzieciom przy ostatnich radioterapiach, także tam też jesteśmy stałymi gośćmi.
12: Naszym gościem jest, przypomnę, Tomasz Gierwiatowski, założyciel fundacji Liga Superbohaterów, która niesie uśmiech i radość dzieciakom na szpitalnych oddziałach.
11: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
12: Jacy superbohaterowie przychodzą do dzieci dzięki waszej działalności? Jakie macie przebrania? W ogóle ilu was jest? Ile osób?
13: Samych kostiumów my mamy w naszej siedzibie, w naszej fundacji ponad 150. To są wszystkie postaci superbohaterskie z Gwiezdnych Wojen. Też mamy postaci. Mamy księżniczki, mamy też maskotki, królik Bing, świnka Peppa. Roboty mamy 2,5-metrowe z gier, bo chłopcy też się tymi robotami pasjonują, ale nasza prezes Aleksandra tworzy całkowicie nowe uniwersum komiksowe, uniwersum superbohaterskie. Całą Biblię napisała. Już w zeszłym roku wydaliśmy kolorowankę z naszymi nowymi bohaterami i już na oddziałach pojawiają się nasze postaci. Jest to Chaosia, bohaterka, która włada żywiołami, a także wojownik ninja, który się nazywa Ultra Shadow, i w ten sposób mentalnie chcemy wyciągnąć dzieci z tej szarej rzeczywistości szpitalnej, pokazując im te nowe uniwersum, bo one tych wszystkich superbohaterów Spidermana, Batmana znają na pamięć. A dając im nowe postaci, o których totalnie nic nie wiedzą, tylko dopytują, a kim ty jesteś, a skąd pochodzisz, a jakie masz supermoce, dzieci wyobraźnia zostaje pobudzona. Dlatego też w tym roku będziemy wydawali komiks z naszymi bohaterami, ale angażujemy też w ten proces dzieci, które przebywają na oddziałach, bo od zeszłego roku dzieci tworzą własnych superbohaterów, którzy też w naszym uniwersum będą się pojawiali.
12: Tak mogę tylko podejrzewać, jakie to jest ważne dla tych małych pacjentów, żeby coś ich oderwało od tej szpitalnej rzeczywistości.
13: Oczywiście. W zeszłym roku w ogóle tak fajnie wyszło, że została napisana praca magisterska o naszej Lidze Superbohaterów i tam zostało w tej pracy udowodnione, że właśnie obecność, nagroda odłożona w czasie, to są najważniejsze rzeczy dla tych dzieci. My tutaj burzymy te mity, że kupi się zabawkę dla dziecka i to będzie w ogóle super, och, ach. Każdy rodzic, każdy, kto ma swoje dzieci, wie, że zabawki to są na 5-10 minut, nawet te najbardziej wymarzone, i są odkładane, więc najważniejsze tak naprawdę to jest spotkanie, obecność, danie nadziei, ale to, co też my robimy przez ten projekt Moc Twórczości, gdzie dzieci tworzą własnych superbohaterów, dajemy dzieciom poczucie sprawczości. Dzieci, które idą do szpitala, mają odebrane wszystko tak naprawdę, a my, dając im te zadanie z Mocy Twórczości, gdzie dzieci tworzą własnych superbohaterów i później my te ich rysunki zamieniamy w modele trójwymiarowe, drukujemy figurki dla nich, przekazujemy własną postać, które dziecko stworzyło. Później dziecko oczywiście dostaje farby i może dokończyć, pomalować własną taką figurkę. Widzimy takie po prostu niesamowite reakcje, że stworzyłem własnego superbohatera i jeszcze mam statuetkę, figurkę i mogę ją dokończyć. To jest naprawdę niesamowite. Dzieci odzyskują sprawczość i mają tak naprawdę wpływ na rzeczywistość, która je otacza.
12: Liga Superbohaterów to szczecińska fundacja, która od 2012 roku niesie uśmiech i nadzieję dzieciom w szpitalach onkologicznych, a naszym gościem był założyciel tej fundacji, Tomasz Gierwiatowski. W naszym magazynie już teraz czas, by przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
10: Ula Myszkinis. Szczecin będzie mieć nowoczesny ośrodek wsparcia. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. O szczegółach Mateusz Stanicki.
16: Inwestycja przy ulicy Noakowskiego będzie realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj i ma potrwać 24 miesiące. Jej koszt to ponad 16 milionów złotych. Będzie to miejsce codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie mieć 2 kondygnacje, 7 sal terapeutycznych i 3 rehabilitacyjne.
10: Teraz też o inwestycjach, ale drogowych. Przekazano plac budowy wykonawcy obustronnych miejsc postojowych w ciągu ulicy Starkiewicza. Powstanie tam 56 miejsc, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostaną też chodniki. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak mówi wicepremier ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to maszyna nowego typu.
17: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
10: Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura w Szczecinie. Filip Pieczonka był o krok od awansu do ćwierćfinału singla tenisowego Challengera ATP w Szczecinie. W meczu drugiej rundy przegrał z Argentyńczykiem Marco Trangelinim 7-6, 5-7, 4-6. Pieczonka z Piotrem Matuszewskim w czwartek zagrają w ćwierćfinale debla. Jak powinien wyglądać nowy park przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie? O tym mogą zdecydować mieszkańcy. O szczegółach Adrian Górny.
18: W ramach miejskiego programu Parki dla Szczecinian nieużytek może zamienić się w ogród społeczny, siłownię lub plac zabaw. Urząd Miasta czeka na nowe pomysły. Udostępniono specjalną ankietę dla mieszkańców na stronie formularze.szczecin.pl.
10: Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Szczecinem. Na terenie bazy autobusowej przy ulicy Hejki paliły się autobusy. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP.
19: Doszło do pożaru dwóch autobusów. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
10: Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. 104 km na godzinę w terenie zabudowanym i ucieczka przed policjantami zakończona na ogrodzeniu. W Nowogardzie 20-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę prawie 10 tysięcy złotych. Dostał 43 punkty karne. Okazało się też, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Port Morski w Dziwnowie planuje rozbudowę hali wielofunkcyjnej przy ulicy Żeromskiego 30. Inwestycja ma kosztować ponad 1,5 miliona złotych i obejmie także instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Prace mają potrwać 7 miesięcy. A ostatnio Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie świętowała 80-lecie istnienia. Podczas uroczystości uhonorowano strażaków za wieloletnią służbę, w tym jednego z nich za 65 lat działalności. Jednostka otrzymała też nowy sprzęt ratowniczy, między innymi samochód, kłada i zestawy ratownicze. W naszym regionie sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Przy okazji służby apelują, by wybierać się do lasów w większej grupie, mówi Mateusz Pieliński z policji.
21: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
20: Przyda się też kamizelka odblaskowa, która może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Przed nami kolejne rozmowy o naszym regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Tym razem będzie sporo o tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: 90% osób badanych chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości i świadomy triumf takiej lokalności społecznej.
12: O tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę, ale tożsamość to również nasze korzenie. O to, jak prowadzić badania genealogiczne, pytałam w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
22: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała.
12: A już teraz rozmowa z Agnieszką Cieślicką, kierującą Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na temat raportu opisującego to, jak przez 1,5 dekady zmieniła się tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego. Pytałam o najważniejsze wnioski z raportu.
11: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
14: Największą zmianą z pewnością to identyfikacja osobista, czyli coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest właśnie opcja związana z osobistymi relacjami rodzinnymi czy płciowymi i mówimy o sobie jako matka, kobieta, mężczyzna, a nie Polak, tak jak czy Polka, tak jak dawniej. In plus wydaje mi się, że jest to właśnie wybór świadomy mieszkańców i destynacji tutaj jako egzystencji docelowej Pomorza Zachodniego, wybór miejsca zamieszkania. To z pewnością jest bardzo ważny czynnik, który wnioskujemy i wyciągamy z raportu.
12: Proszę powiedzieć, czy dostrzega Pani też jakieś czerwone flagi albo jakieś takie miejsca, które no, można by przypisać jakimś wyzwaniom, które właśnie stoją przed regionem na najbliższe lata?
14: Z pewnością. Pomorze Zachodnie odchodzi od identyfikacji. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej, w 2011 roku, były na przykład wymieniane respondenci. Ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Imprezę, którą mieliśmy przez cyklicznie realizowaną w czerwcu, jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, jest dziś na przykład paprykarz szczeciński, jest pasztecik szczeciński. Wniosek wysuwamy taki, że identyfikujemy już bardziej lokalnie, a nie globalnie. To dobry wniosek, in plus, natomiast możemy zastanowić się, co dalej w oparciu o raport i jakimi to taki swoisty barometr dla nas, dla wszystkich projektujących politykę społeczną. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz, w raporcie, przedstawiając raport, mówił, że jest to sukces Pomorza Zachodniego, jeżeli chodzi o wybór świadomy mieszkańców do życia i że jest to atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Co ważne, to rodzina i zdrowie, bo we wniosku raportowym to też wybrzmiewa. Pomorze Zachodnie zawsze dbało o rodziny i zawsze dbało o zdrowie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat realizuje działania związane z opieką nad rodzinami i seniorami, tworząc politykę rodzinną i senioralną, i jest to region przyjazny rodzinie. Jest to wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z tego programu również i z opieki, z holistycznego podejścia wynika Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora.
12: Chciałam jeszcze zapytać, właściwie tak troszeczkę bardziej metodologicznie, o to, w jaki sposób ten raport powstał. To znaczy, odwoływaliście się, rozumiem, do różnych grup wiekowych, społecznych, tak? Może nam pani zdradzić trochę tej kuchni powstania tego raportu dotyczącego tożsamości regionalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
14: Badaniem objętych było 1070 respondentów z całego regionu, ze wszystkich powiatów, proporcjonalnie co do wieku i płci. W 2011 roku dokument uwidaczniał spore zmiany, ale były stawiane te same pytania i ta sama grupa respondentów w sensie ilości. W związku z powyższym możemy odnieść jeden do jednego wnioski idące z badania w tym roku.
12: No i właśnie ten najbardziej optymistyczny wniosek, że nasz region po prostu stał się przede wszystkim dobrym miejscem do życia.
14: Tak, z pewnością jest to najpiękniejszy wniosek, który idzie, największy priorytetowy wniosek, który idzie, jeżeli chodzi o, i można wysnuć z raportu, jak na tej przestrzeni 15 lat zbudowaliśmy markę Pomorza Zachodniego silnego, docelowo atrakcyjnego dla mieszkańców, z licznymi atrakcjami nie tylko natury przyrodniczej, ale i gospodarczej, i że nie ma tendencji spadkowej. To jest wielki sukces Pomorza Zachodniego, marszałka województwa zachodniopomorskiego.
12: A sam raport został też zaprezentowany w takiej przystępnej dla mieszkańców formie.
14: Ideą było przedstawienie raportu w sposób dostępny językowo. Materiał, który zrealizowało Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, jest znaczne, opasłe i zawartość treści nie każdego może zainteresować. Dlatego przedstawienie tego w sposób dostępny jest niezwykle istotne, żeby każdy mieszkaniec województwa mógł wysnuć sobie kilka wniosków, czyli właśnie wysokie ukorzenienie i silna więź z regionem. 90% osób badanych, respondentów, chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości, zielona energia i jej wykorzystanie potencjału i świadomy triumf takiej lokalności społecznej, bo na Pomorzu Zachodnim bardzo dużą rolę samorząd województwa zachodniopomorskiego i zarząd województwa zachodniopomorskiego przywiązuje do działań oddolnych mieszkańców, dedykując działania i inicjatywy takie jak granty sołeckie, granty osiedlowe, granty strażackie i program Społecznik. To są inicjatywy oddolne, mniejsze, jeżeli chodzi o skalę środków. Natomiast skierowane i dedykowane dla sołectw, dla mniejszych miejscowości, dla NGO-sów, które nie są zaopiekowane, które nie mają takiej dostępności finansowej. Za te małe środki, skala wielkość tych grantów to jest od 5 do 20 tysięcy. Niesamowicie ważne ze względu na mieszkańców, na rejon, inicjatywy, które cieszą oko tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
12: Mówiła Agnieszka Cieślicka, kierująca Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz o naszej tożsamości z zupełnie innej strony. Jak poszukiwać korzeni swojej rodziny i na jakie trudności mogą się natknąć mieszkańcy Pomorza Zachodniego? O poszukiwaniach genealogicznych rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
11: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
22: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów. z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała, żyła. Tutaj w przypadku Szczecina i całych ziem zachodnich, no, musimy oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy ludnością napływową, czy też potomkami, więc przed rokiem 45 tutaj swoich przodków nie znajdziemy, natomiast wielu Niemców rzeczywiście takie poszukiwanie genealogiczne robi, więc jeśli chodzi o szukanie przodków przed rokiem 45, no to musimy wiedzieć, skąd przybyli, z jakiego terenu Polski współczesnej lub może spoza obecnych granic Polski i tam prowadzić te badania. Jeśli chodzi o akta metrykalne, właściwie do XX wieku akta metrykalne były prowadzone przez Kościół katolicki, no i przez każdy inny kościół, każdy inny wspólnotę wyznaniową jakby swoje. No wyjątkiem były Prusy, gdzie te urzędy stanu cywilnego świeckie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, więc powiedzmy tu mówimy o Wielkopolsce na przykład, tak, czy Pomorzu. Natomiast część tych ksiąg kościelnych jest również w archiwach państwowych, część jest w archiwach kościelnych albo bezpośrednio w parafiach, w których powstały i nawet jeśli są to księgi mające 100-200 lat i więcej, czasami są wciąż w parafiach, czasami są w archiwach diecezjalnych, także tutaj też takie rozpoznanie jest potrzebne. No, na szczęście mamy internet, który w tym pomaga, mamy bazę Szukaj w archiwach, gdzie część archiwów diecezjalnych też korzysta, a poza tym zawsze można zwrócić się tak czy siak do archiwum państwowego, no, gdziekolwiek, na przykład nie wiem, ktoś napisze do archiwum w Poznaniu, szukając ksiąg kościelnych, no, jeśli się okaże, że tam nie ma, no to dostanie na pewno odpowiedź, że one są na przykład w archiwum diecezjalnym w Poznaniu albo w Gnieźnie, także nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak? Natomiast jeśli mówimy o zasobie szczecińskim, no to oczywiście tutaj też są cenne materiały genealogiczne dotyczące tych minionych 80 lat. No bo tu już są 3-4 pokolenia, jakby nie patrzeć. Pierwszy jakby zasób to akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, czyli informacje o przybywających, osiedlających się tutaj Polakach, czy to z Kresów, czy z Zachodu, czy z Polski Centralnej. Tu mówimy o drugiej połowie lat 40. Następnie są to też książki meldunkowe, koperty dowodów osobistych. To jest jakby rodzaj dokumentacji, która stopniowo jest przekazywana do nas i nie wszystkie urzędy jeszcze tego dokonały. Nie wszystkie urzędy z terenu działania naszego, więc część jest u nas, część jest jeszcze w urzędach poszczególnych miast czy gmin. Natomiast no, jest to cenny materiał, żeby dowiedzieć się, kto gdzie mieszkał, skąd przybył, gdzie wyjechał. Tak samo akta koperty dowodów osobistych, bo tam są paradoksalnie naprawdę ciekawe dokumenty, nawet i życiorysy, czego można by się nie spodziewać. Tak, ankiety personalne, są często dołączone dokumenty starsze, na przykład kenkarty z okresu okupacji albo przedwojenne nawet dokumenty tożsamości. No i dodatkowo jeszcze, co można wspomnieć, na pewno akta osobowe. Tak? Akta osobowe to z takim zastrzeżeniem, bo to jest też jakby ważna rzecz, której ludzie poszukują na pewnym etapie życia, czyli potwierdzenia swoich zarobków i pracy w momencie, jak się ubiegają o emeryturę albo rentę. Akta osobowe nie są materiałem archiwalnym, więc teoretycznie nie trafiają do archiwów państwowych, natomiast każdy pracodawca ma obowiązek je zabezpieczać i trzymać przez 50 lat, obecnie to jest krótszy okres, ale przez lata było 50 lat. W przypadku, kiedy pracodawca przestał istnieć, wiadomo, wiele firm takich było, to miał obowiązek te dokumenty przekazać do firmy, która się specjalizuje w przechowywaniu właśnie tego typu dokumentacji. I część akt osobowych w ten sposób jednak trafiła też do nas, gdzie zresztą stała się materiałami archiwalnymi. No i tutaj znowu na ten temat, no to spokojnie można się do nas zwracać z takim zapytaniem.

0: czy to w archiwach państwowych, czy kościelnych.
1: A czy do archiwum państwowego również można oddawać w jakichś okolicznościach swoje rodzinne archiwa? Też zdarzają się takie przekazania?
0: Tak, można. Zdarzają się takie sytuacje i to właściwie można powiedzieć, że to można w każdej sytuacji. No oczywiście w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na to, żeby takie rzeczy trzymać w domu, właśnie dbać o nie i tak dalej. Jeśli ktoś ma taką wolę, żeby przekazać do archiwum, no to oczywiście może. I my takie zasoby rzeczywiście przyjmujemy. Przy okazji zawsze zwracając uwagę właśnie na wartość tych materiałów, na ich wartość sentymentalną, historyczną, źródłową, bo tak naprawdę historia, czy to państwa, czy regionu składa się przecież z takich małych, malutkich wycinków, tak? Każdy człowiek jakąś historię tworzy, uczestniczy w niej. Pamiętajmy, że to, co trafia do archiwów państwowych, to trafia tutaj już na wieczyste przechowanie, czyli o ile się nie zdarzy żaden kataklizm, no to te rzeczy będą służyły i za 100 lat, i za 200 lat, będą i źródłem, i będą jakimś tam świadectwem o kimś po danych czasach.
1: O poszukiwaniach genealogicznych na Pomorzu Zachodnim i o tym, jak mogą w nich pomóc zasoby szczecińskiego archiwum, opowiedział nam Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: W naszym magazynie czas na kolejne tematy będzie już za chwilę o ciekawej kobiecej inicjatywie w Szczecinie. O kobietowie.
3: Tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no, rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy.
1: Najbliższy kwadrans wypełni nam również częściowo rozmowa o aktywnym stylu życia i o bieganiu.
4: Kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Będziemy Was więc zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie. A na razie przed nami rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Miałam okazję porozmawiać z nią na temat inicjatywy Kobietowo.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
3: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam mnie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
1: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
3: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci i tutaj absolutnie trzeba to docenić, bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet i tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej i ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować, czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat i bez mojego męża absolutnie nie osiągnęła.

0: na tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no, rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
1: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu Kobiet Kobietowo. To oczywiście nie koniec naszej rozmowy, a dopiero jej początek. Będzie w dalszej części programu więcej szczegółów na temat tej właśnie szczecińskiej inicjatywy. A już teraz Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie. Organizacja, która zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych. Na stadionie lekkoatletycznym odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia biegowe, przeznaczone przede wszystkim dla osób w wieku dojrzałym, dla tych, którzy chcą biegać, a może po prostu chcą zacząć biegać.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Robert Szych, prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Prezes, ale bardziej trener.
1: Bardziej trener. No właśnie, zachęcacie do biegania, organizujecie zajęcia ruchowe, sportowe, imprezy biegowe i tak już od 15 lat.
3: Zgadza się, taką misję wymyśliliśmy razem z moją małżonką. Zresztą poznaliśmy się przez lekkoatletykę. Postanowiliśmy już w wieku dojrzałym zadbać o to, żeby promować tą formę ruchu wśród ludzi pracujących. Dzisiaj tak naprawdę kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Ma pan też taką doskonałą perspektywę czasową, żeby nam powiedzieć, czy przez ten czas jakoś się zmieniało podejście mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu, w ogóle do aktywności fizycznej? Czy jest tak, że teraz jest boom taki większy na bieganie, czy raczej był, a teraz prowadzimy bardziej stacjonarny tryb życia, czy nie ma takich trendów jakichś wyraźnych?
3: Znaczy są trendy i one są falujące. Tak naprawdę przed pandemią był mocny wzrost, później to zostało przyhamowane. Zaraz po okresie pandemii troszkę się to tak blokowało, a teraz jest kolejne wzmocnienie jak gdyby aktywności fizycznej. I to nie tylko osób pracujących, tych dorosłych, dojrzałych, takich jak ja po 50. Zauważyliśmy poprzez imprezy biegowe, które praktycznie w każdy łypek tutaj w zachodniopomorskim też wypełniają kalendarz weekendowy, czy są to biegi małe na 5 km, czy większe na 10. I one są połączeniem zarówno biegów dla dorosłych, dla tych bardziej przygotowanych osób, ale tam zawsze pojawiają się zawsze też biegi dla dzieci. I to spowodowało, że widzimy większą aktywność i chęć tego, żeby ci ludzie w taki sposób spędzali wolny czas dzisiaj, czyli aktywnie biegowo. Mogę powiedzieć, że wraca druga fala dużej aktywności biegowej. My jako trenerzy czy osoby zajmujące się bieganiem oceniamy to nie tylko przez zajęcia same biegowe, ale też imprezy, które się odbywają, bo wtedy widzimy, jak przyrastają ilości osób startujących, w jakich kategoriach wiekowych przyrastają te osoby, gdzie jak gdyby ta aktywność wzrasta. I powiem szczerze, jestem dobrej myśli, bo ostatnie spostrzeżenia z tego ostatniego sezonu, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, przed nami już rusza kolejna jesień, pokazała, że też młodzi ludzie po 20 roku życia, moje jedno z dzieci najmłodszych ma 22 lata i on mówi, tata, moi koledzy chcą przebiec 10 półmaraton. Ja mówię, ale tak sami z siebie? Mówi, no tak, no chcą się przygotować, czyli idzie w dobrym kierunku. Jestem dobrej myśli.
1: Jest nadzieja w takim razie. W młodym pokoleniu również fajnie. Proszę nam opowiedzieć o tych zajęciach, które prowadzicie, o tych aktywnościach, które organizujecie, z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.
3: Jako stowarzyszenie wymyśliliśmy taką formułę, bo tak naprawdę są przestrzenie do biegania w każdej miejscowości, ale jednym z takich miejsc są to stadiony na przykład. My trzykrotnie w tygodniu, wieczorami poniedziałek, środa, piątek, wieczorami prowadzimy między tam 19 a 21 zajęcia ruchowe dla osób dorosłych na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie, ale też jednokrotnie w weekend, w niedzielne przedpołudnie o 10 spotykamy się na skraju lasu. Akurat mamy fajnie wkomponowane, że w Szczecinie jest kąpielisko Arkonka i jezioro Goplana, które ma ścieżki utwardzone, ale też obok są ścieżki normalnie leśne, które możemy sobie odwiedzać i wtedy uczestniczymy razem z naszymi chętnymi w takich zajęciach ruchowych. Czyli na stadionie mamy dostęp do stadionu, który oczywiście rezerwujemy, żeby osoby były pod pełną kontrolą, bo jeżeli ktoś się zjawia pierwszy raz na zajęciach, może nie przebił żadnego nawet kilometra, to wtedy mam kontrolę, że tak naprawdę na bieżni, na 400-metrowej bieżni mam pod kontrolą tą osobę, która może sobie marszobiegiem zaliczać taki odcinek i wielokrotnie później pokonywać, w każdym dowolnym momencie podejść do mnie, skonsultować. A ta osoba, która jest rozruszana, to dostaje inne zadania, trochę większe tempo biegu i może to wszystko być pod kontrolą. Czyli jest to bezpieczna forma. Mieliśmy też imprezy biegowe i jedna z uczestniczek, która usłyszała właśnie o takiej komunikacji mojej, że może przyjść na stadion, sama podeszła, mówi, to ja mogę przyjść, jeszcze nigdy nie biegałam, czy mogę zajść na zajęcia? Mówię, jak najbardziej. Stadion jest to fajne miejsce, a później oczywiście te wyjście w teren już ułatwia też przełamywanie bariery takiej zewnętrznej. Na stadionie to są wszyscy aktywni, tutaj nie ma oporów. Chociaż tych oporów dzisiaj już w stosunku do ludzi nie trenujących, nie biegających, nie ruszających się dużo mniejsze. Pamiętam w latach 90. byliśmy jedynymi aktywnymi osobami, te, które trenowały gdzieś w klubach i wtedy gdzieś nas tam pokazywali palcami, że biegamy albo w jakichś takich sportowych, dziwnych ubraniach, które dzisiaj są już klasyką i wytykani byliśmy. Dzisiaj już tych oporów nie ma. Tak naprawdę zarówno osoby, które niekoniecznie są fit przygotowane, czy ubrane, czy sylwetka nie do końca może o tym mówić. Już jest duża bardzo tolerancja i wyrozumiałość i nawet zachęca, jak osoby nieraz przychodzą, jak to się mówi, niewyglądające na sportowców, a zaczynają ruszać się, zachęcają te pozostałe, że naprawdę można w każdym momencie zacząć biegać, czy właśnie po stadionie, czy po pobliskich lasach, parkach.
1: To się jednak przydaje, żeby mieć gdzieś tam w zanadrzu taką możliwość poradzenia się kogoś, kto się na tym zna. Żeby tak nie zaczynać całkiem samopas, można sobie też przy takim nadmiernym obciążeniu wysiłkiem nagłym, tak rozumiem, zrobić krzywdę po prostu.
3: Zgadza się. My jako trenerzy, wieloletni trenerzy zajmujący się osobami nieaktywnymi, którzy próbują wdrożyć takie osoby, to jak najbardziej doradzamy. No przede wszystkim najpierw trzeba jednak zadać to pytanie, jak ten układ krążeniowo-oddechowy się zachowuje, czy nie ma przeciwwskazań, czy były jakieś badania robione, bo nie wpuszczamy na zajęcia osoby, które są, mogą stworzyć zagrożenie też dla samych siebie, ale z drugiej strony te podstawowe zajęcia, taki ABC ruszania się, hamujemy te ambicje, żeby sobie na początku nie zrobić od razu krzywdy, się nie zrazić, żeby ktoś nie wpadł od razu w rytm jakiegoś, przeczytał. Dzisiaj bardzo duży dostęp jest do wiedzy internetowej, która jest bardzo też źle przedstawiana, albo ktoś może po prostu źle ją odebrać i wystarczy naprawdę dwa, trzy słowa dać kierunki po to, żeby ktoś nie popełnił tych błędów i żeby zrobił to z głową. I taka rola nas, trenerów, ludzi, którzy zajmują się tym bieganiem od wielu, wielu lat. Nawet podkreślę, często trzeba, jak już ktoś jest zachęcony, to tak, albo już przełamał tą pierwszą barierę i chce przyjść i no nie można go od razu też zdradzić. Trzeba mu wytłumaczyć, że to nie trzeba biegać od razu przez 30 minut. Można biec przez minutę, dwie, robić przerwę, marszobiegi. I to jest taki odpowiedni model, który wprowadza ludzi do biegania. Tym bardziej, że każda z osób, która przychodzi, może mieć różne doświadczenie życiowe. Jedni więcej się ruszali w życiu, nawet inne aktywności, czy pływanie, czy rowery, czy same spacery, a inni są kanapowcami, przychodzą i tak zwane pierwsze ruszania to jest ruszanie przed trenerem. Na pewno konsultacja na takich zajęciach wspólnych jest też bardziej przełamuje te bariery, że ktoś się nie daje. Na pewno jest wtedy raźniej. Ta grupa biegowa jest zawsze pozytywnym miejscem osób, które chcą robić to dla siebie. To też fajne jest w bieganiu to, że świadomość tego, że coś wykonujemy dla siebie, jest to czas, który inwestujemy w siebie. Czyli każdy jeden krok biegowy przekłada się na to, że pozytywnie budujemy swoją większą samoocenę, nawet że jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja myślę, że jest to lek na cywilizacyjne dzisiejsze choroby i na to, żeby sobie iść do przodu przez życie.
1: Mówił Robert Szych, trener i prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia. Na stronie stowarzyszenia szukajcie informacji na temat biegowych imprez i szukajcie również informacji na temat terminów treningów, na które się można zgłosić. Odbywają się one na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej, a także w Lesie Arkońskim obok kąpieliska Arkonka w niedzielne przedpołudnia. A jak zapewniają członkowie Ruchowej Akademii Zdrowia, bieganie nie tylko wyszczupla i wzmacnia mięśnie, ale również wzmacnia serce, uszczęśliwia i odmładza, uczy systematyczności i radzenia sobie ze stresem. Upewnijcie się tylko najpierw, czy nie macie zdrowotnych przeciwwskazań.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pozostał jeszcze niespełna kwadrans tej odsłony naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila zapraszam, a w nim już za chwilę ciąg dalszy rozmowy o szczecińskim kobietowie.
0: Klub kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10. To tak czas leci.
1: Sporo dzisiaj o kobietach w programie, o naszych sprawach, potrzebach, o tym, jak pomagamy sobie nawzajem w Szczecinie i w regionie, a w dalszej części programu zajrzymy również do repertuarów kin i teatrów. Sprawdzimy, czym można się zająć w czasie wolnym w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. A już teraz ciąg dalszy rozmowy z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet, Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu.
2: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
1: Jeżeli chodzi o szanse zawodowe kobiet, w ogóle o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim i o przedsiębiorczość kobiet, widzi Pani jakieś trendy, widzi Pani jakieś na przestrzeni lat albo w ostatnim czasie jakąś specyfikę?
0: Ja myślę, że my się stałyśmy odważniejsze i to, co dobrego dała nam pandemia, to jest chociażby to, że kobiety zaczęły być aktywne zawodowo z domów. No to jest tak jak wszystko, ma swoją dobrą i złą stronę, ponieważ przez to zatraciłyśmy totalnie tą granicę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale to dało nam szansę i dużo kobiet w ten sposób zobaczyło, że mają inne perspektywy i że mogą w ten sposób pogodzić bycie właśnie zarówno w domu, dbanie o ten dom, jak i życie zawodowe. Więc taki trend, który ja zauważam, to jest dużo pracy zdalnej, chociaż coraz częściej wracamy również do tak zwanego offline'a. No i ja jestem zwolennikiem offline'a, bo jednak uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem twarzą w twarz i dotknięcie jego dłoni przy powitaniu jest absolutnie bezcenne.
1: A czy przychodzą Pani do głowy takie historie kobiet ze sfery biznesu, przedsiębiorczyń albo kobiet pracujących, bądź też tych, które zajmują się właśnie domem, które mogą być szczególnie inspirujące? Pań z naszego regionu, ze Szczecina, z mniejszych miejscowości, historie, które mogłyby posłużyć dla nas wszystkich jako taka inspiracja?
0: Takich historii to my mamy naprawdę napęczki, to jest bardzo dużo historii. Takie trzy, które przychodzą mi do głowy, są skrajnie różne, ale myślę, że też i ciekawe, i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy cykl spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko, i przyszła do nas ta sama pani po 2 latach odprowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką, i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów, i wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuje, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii, pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci, bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym. I będąc przy nas i z nami, zaczęła sięgać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam. A swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam i podbiega do mnie pani i mówi: pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy, mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy Arenę Kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę. I ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej Arenie Kobiet i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć. Te 3 są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne.
1: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
0: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas i mówię do niej: wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię: kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą 3 dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły. A ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej. Więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy, ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
0: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. I szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3. Więc pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej. Wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest naprawdę, my sobie naprawdę pomagamy, na co dzień są tam, to jest ruch, ta grupa żyje, ona jest autentyczna, więc można się zapisać do klubu kobietkobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie na Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. Zresztą robiłyśmy z tego za jej zgodą relacje. Więc Klub Kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały galę Magnolii Biznesu.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka Klubu Kobiet Kobietowo, organizatorka Areny Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Może w tej rozmowie znajdziecie inspirację do działania, do spotykania się, do wzajemnego wsparcia, a może również do dołączenia do Klubu Kobiet Kobietowo w Szczecinie. Mile widziane są oczywiście również panie z innych zakątków województwa zachodniopomorskiego, niezależnie od aktywności zawodowej czy zainteresowań. A już teraz w naszym programie przyjrzyjmy się informacjom ze świata kultury, a konkretnie zajrzyjmy do repertuarów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zainteresować chciałabym Was przede wszystkim wydarzeniami zaplanowanymi na przyszły weekend w Szczecinie i w wielu miejscowościach naszego regionu. To będzie 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą, który tym razem przypada 3 i 4 października, a więc w pierwszy październikowy weekend. To zachęta dla seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Też okazja do integracji i aktywizacji, a także odkrywania bogatej oferty instytucji kultury w okolicy. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w tym roku już po raz 13. W Szczecinie swoją ofertę przygotowuje m.in. Dom Kultury 13 MUS. W sobotę 3 października od 11 odbędzie się tam joga dla seniorów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Zapisać można się jeszcze do 1 października. Lista znajduje się w recepcji Domu Kultury. Przyszła sobota to również spotkanie z artystami z Salonu Artystycznego Seniorów. Można będzie dokładnie w południe dowiedzieć się sporo o zajęciach, spotkaniach i programach artystycznych realizowanych w Domu Kultury 13 MUS w ciągu całego sezonu. Nie zabraknie też krótkich form artystycznych, kabaretowych i muzycznych, przekazują organizatorzy. A jeśli lubicie podziwiać architekturę dawnych kamienic, willi i pałaców, a także dzikość natury, tego wszystkiego będzie można doświadczyć na wystawie Soni Zapolskiej Przestrzenie Magiczne. To oczywiście malarstwo i galeria Enter. W ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą wystawę będzie można zwiedzać od 10.30 do 20.00 w sobotę 3 października. Na pierwsze dni października Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje z kolei spektakl Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Pojedynek króla i pisarki na podstawie tekstów Elfriede Jelinek, a więc współczesna sztuka i bardzo współczesna problematyka. Ogarnięty obsesją i samozachwytem król rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Z kolei Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował w ramach akcji Weekend Seniora propozycje dla seniorów. Dla odwiedzających w wieku 60+ bilety będą za złotówkę. Chodzi o Galerię Szczecin, Atlas Obecności, Zbrojownie, Cele Czarownic i Szczecińskie Historie Prawdziwe i Zmyślone. To również w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę. Do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą dołącza również Teatr Polski w Szczecinie i proponuje na przyszły weekend m.in. spektakl Kora, Dziecko Słońca, muzyczny monodram poświęcony jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, oczywiście Korze, wokalistce zespołu Manam, autorce tekstów, poetce i malarce. Spektakl czerpie z piosenek, fragmentów dzienników oraz opowieści scenicznych, tworząc wielowymiarowy portret artystki. W przyszły weekend w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie również grane przedstawienie Pół na Pół. Komedia z domieszką czarnego humoru, w której śmiech nieustannie przeplata się z napięciem, pełna błyskotliwych dialogów, przy okazji sztuka o rodzinnych uwikłaniach, z których trudno się wyzwolić. Na koniec Międzyzdroje, gdzie w przyszły weekend będą odbywać się Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej. Rozpoczną się już w piątek 2 października i w programie między innymi w Alei Gwiazd piknik historyczny, koncert orkiestry wojskowej, pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, wojskowa grochówka i wystawa plenerowa IPN poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu. W sobotę 3 października ciąg dalszy tego wydarzenia w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach od 12 do 16, piknik historyczny i znów pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, tor przeszkód, a także wspólne pieczenie kiełbasek. To przypomnę propozycja na 2 i 3 października, Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Międzyzdrojach. Historyczne, plenerowe wydarzenie, na które można i warto wybrać się również całą rodziną. I ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winokrono Jasne, tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.
11: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
13: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
12: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
14: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
12: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kasper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować, to wszystko minie.
16: Radio Złote Przeboje.
11: i słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8:00. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata. Taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. Jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie. Reklama.
11: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
12: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
13: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
12: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
14: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
15: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
14: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
16: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
14: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
12: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
15: To jest radio Złote Przeboje.

Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
7: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: kombi w radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Quit Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
12: Reklama. No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
13: We wschodniej części Polski dziś szkolenie na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
14: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
14: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
16: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
14: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
13: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
17: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
13: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczynie. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

to Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jeśli chcesz

0: problemem diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: A no właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy. Bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hale Notes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Czyta lektor AI.

0: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Reklama.
4: Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
5: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
5: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
7: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
5: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
8: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
9: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
10: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
5: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Pogoda na weekend.
4: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech.
13: Radio Złote Przeboje.
4: No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który razem ze swym przyjacielem, muzykiem Shagim, spotkał się ostatnio z rodzinami i dzieciakami w jednej z londyńskich bibliotek. Wspierał taką inicjatywę Dolly Parton, która za życia brała udział w różnych akcjach dotyczących czytelnictwa. Jedna z loterii zorganizowana przez fundację Dolly Parton zebrała właśnie 5 milionów funtów, które przeznaczy na książki dla dzieciaków w całym Londynie. No piękna akcja, oby dzieci te książki potem czytały, prawda? W Singapurze zresztą państwo uruchomiło właśnie ogólnokrajowy program płacenia obywatelom za czytanie książek. Nieźle, żeby za przyjemności płacić. A co Erasure?

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co za dzień.
15: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
19: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa.
2: Siła, która mnie pcha wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię. Lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak, ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś ruch,
1: jakiś ruch,
2: działanie. Mm-hmm. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, mm-hmm, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak,
1: nie? Jest jakiś taki ferment, mm-hmm, twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla Ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby jakby oddzielić też pewne rzeczy, jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa Gadowskie.
2: Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest Gadowski domator, jest Gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje, wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: Trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić. Pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
3: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
4: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
3: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
5: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
3: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
6: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
7: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
3: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
2: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
2: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole Ira. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, no to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. To jest, teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm.
2: Ale,
1: no wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach. I nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mhm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mhm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz.
0: No. Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sam sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski. Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
2: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
1: Bus. Zespołowy.
2: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
1: Ale co sobie pojeździłeś, to oczywiście. Twoje, prawda?
2: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
1: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak... Nie tego jeżdżenia może nie jest dużo, no ale... No w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 kilometrów, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już dziś od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Farma.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
19: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: to nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie, że samochód jedzie sam w zasadzie tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, tak. Widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

0: Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
12: Tragedia straszna, ale co zrobić?
13: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
12: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
11: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
14: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
11: Gala zaczyna się o 19:30.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Pogoda.
11: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym my sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
17: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
0: O kotach. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
17: 3.
0: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
17: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
0: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
17: I jego wiewiórki.
0: I jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
17: Tak jest.
0: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobre.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Nie wiem dlaczego. Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam te melodie. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Chorus, The Right Time.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona. Dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Płucik, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie. I dwa miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, byli we dwóch tylko. Mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co z resztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę albo klawiszowca też. No tak akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej, będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie.
2: Świetnie, pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem, która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno. Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski.
1: Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
2: bardziej
1: innego?
2: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
1: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie. Tak myślałam.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6-7 rano ja jestem już na nogach.
3: Jak ptaszyska się tam kłócą i sobie śpiewają
2: sobie na mnie. Budzą, jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
3: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
3: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
3: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
4: Raz, dwa, trzy!

0: Radziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się, tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam tak. Kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna. Wiesz.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
4: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
3: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
5: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
3: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.

3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony Złoty Przebój, cnę go na 3 różne fragmenty, no a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki Złoty Przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza, prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: sprawy do lewego. Kaja i Goran Brgawicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brgawicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15:30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejny 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał, parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania.

0: oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej, lub 3. 55%, lub 4. 80% taniej, lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
20: Reklama.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

0: pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje, a do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
18: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
17: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
19: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
20: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
19: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
17: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dar młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekolada i Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

To artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Boney M.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Reklama.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. Na wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: bowiem zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: a mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wyciek danych z NLMedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarznik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
13: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
14: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
13: Eksperci, między innymi Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
15: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
13: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
12: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
16: To jest także święto Gdynia, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
12: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Pogoda.
11: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: 3 minuty po godzinie 17:00. No jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek Always the Sun i The Stranglers.

do dziś nienawidzi sławy i ucieka od niej w domowe zacisze, to Dajdo w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z wiedeńskiego konserwatorium muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Falco.

0: jedną chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, na zegarach 17:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry, Romanie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! No i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak! Nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa. My tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj. Specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesu w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd. I dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
0: Reklama.
16: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
17: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
20: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
19: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
17: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie, także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
17: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy, zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jutro powinno być w miarę pogodnie. Nie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry wieczór. W zasadzie pominęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem i jak co tydzień w sobotę czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave. No i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchens został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is a Part.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: sama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

To sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Garrett stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim. Mówimy o tematach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu, w którym dzisiaj między innymi sporo o zdrowiu, w tym o zdrowiu kobiet.
2: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. Wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok.
1: Ta rozmowa już zaraz, ale w tej godzinie naszego programu będzie też o tym, co szczególnie bliskie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
3: Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
1: Jaki to ma być kierunek, o tym w rozmowie, która już za niespełna dwa kwadranse. Odwiedzimy również w tej godzinie Archiwum Państwowe w Szczecinie.
4: Teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie, jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, Archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy.
1: Sporo będzie właśnie o tym, co się znajduje w zasobach szczecińskiego archiwum. A na razie przed nami rozmowa z Janną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie.
0: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
1: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego, dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa?
2: No trzeba powiedzieć, że tak. Dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast dlatego ja od razu na początku mówię, że na ten temat cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
1: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
2: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety i często zgłaszają się późno albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Zresztą nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całej Polsce. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze niewystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
1: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
2: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie w różnym czasie, od paru miesięcy do kilkudziesięciu lat już zdarza się i tak. Ale głównie naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które 2 lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią, chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy 2 razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki z różnymi grami, z łamigłówkami, gramy w warcaby, skrable i tak dalej. Jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem po operacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne.
1: To przypomnę rozmowa z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. Przed nami kolejny październik, będący miesiącem świadomości raka piersi, ale apelujemy o to, by o swoim zdrowiu mieszkanki naszego regionu pamiętały przez cały rok.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
2: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no swój czas i siebie oddajemy innym, a przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru, wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. No, ja mogę tak w nieskończoność.
1: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
2: No teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie też przeglądy robić. A kobiety najczęściej o sobie zapominają.
1: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
2: No tak, dlatego że najważniejsza ja.
1: Tak.
2: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. To nie bez tego, że dotyka wszystkich. Najbardziej oczywiście chorą, ale no, cała rodzina no tak jakby troszeczkę obrywała, bo boją się, wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok. To jest świadomy wybór trochę.
1: Pojawiają się u was też zmartwieni partnerzy albo córki.
2: Aha.
1: Tak, jak to właśnie jest z tymi bliskimi? Tak.
2: Bliscy często przychodzą nawet w tajemnicy przed tą panią, która zachorowała, żeby dowiedzieć się, jak jej pomóc, co można, czego nie można, w jaki sposób ją namówić do tego, żeby wyszła do ludzi. Często jest tak, że kobiety się całkowicie zamykają i nie udają, zakładają maskę, załóżmy, a później kobieta zostaje w domu. W związku z tym siedzi i buczy. To my to znamy z opowieści, bo przeróżne są historie. Mnie na przykład córka wzięła za bety, jak to się brzydko mówi, i po prostu zawiozła zaraz po operacji, jak tylko wyszłam ze szpitala, do klubu. I mówię, matka, są ćwiczenia, są kobiety, które to przeszły, będzie ci lżej. Ja na początku biegałam tylko na gimnastykę, bo oczywiście była potrzebna, bo to jest przykurcz ręki, obrzęk, różne inne rzeczy. Natomiast powoli otwierałam się na towarzystwo. Mi się wydawało, że ja do nich nie pasuję. Bo przecież dlaczego? Ja byłam dość młoda. A te panie wydawały mi się takie mocno starsze, bo wbrew pozorom nie chorują tylko starsze panie, ale chorują również coraz młodsze dziewczyny. I to jest ból, bo przykro jest patrzeć, jak takie młode dziewczyny przychodzą, bo mają przed sobą całe życie. A my już jesteśmy u schyłku, wprawdzie do setki w dobrym zdrowiu, urodzie. Takie jest naczelne hasło. No i często jest tak, że ci państwo, którzy do nas przychodzą, rozmawiają, dziękują ci i mają rozjaśnioną głowę, wiedzą, jak postępować. I zdarza się tak, że dostają oczywiście dane, kiedy ci na karteczce, żeby to było namacalnie, że jest kartka, że wtedy i wtedy są ćwiczenia i najważniejsze jest psycholog, a później z czasem przychodzą coraz częściej.
1: O wsparciu, którego udzielają szczecińskie Amazonki, opowiedziała nam Joanna Łukomska z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. W naszym programie czas już teraz przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Stało się. Nastała jesień. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą krótsze od nocy, a pogoda? Synoptycy mają dobre wieści.
6: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
5: To był Przemysław Makarewicz z IMGW. Średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma. A Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłosiła kolejny konkurs na największego grzyba, mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz, starszy specjalista służby leśnej.
7: Szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. Konkurs trwa do 31 października.
5: Z lasu wracamy na szczecińskie drogi. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej. Zamknięty zostanie prawy pas jezdni. Tymczasem na Uniwersytet Szczeciński rekrutacja zakończyła się 13 września i była rekordowa. Uczelnia zaproponowała kilka nowych kierunków, mówi rzeczniczka Agnieszka Lizak.
8: To kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim, i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
5: Wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Zakończyły się także eliminacje lokalne drugiego ogólnopolskiego konkursu dla policjantów, rzeczników dyscyplinarnych. Uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy sprawdzającym znajomość przepisów i procedur. Najlepsza okazała się młodsza aspirant Kamila Wojdak z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Gratulujemy!
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 5 osób w wieku od 17 do 31 lat usłyszało zarzuty pobójcy, do której doszło 10 września w Kamieniu Pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przed derbowym meczem rozgrywanym w Wodinie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w bójce o charakterze chuligańskim. Pogoda w naszym regionie będzie robiła się coraz bardziej jesienna. To oznacza też pogorszenie warunków drogowych. Droga hamowania się wydłuży, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i pamiętać o zachowaniu odstępu, mówi Marzanna Boratyńska, ekspertka bezpieczeństwa.
10: Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
9: Pamiętajmy też, że coraz częściej o poranku i wieczorami jazdę mogą utrudniać także mgły. Jeszcze ciekawostka. Do Muzeum Regionalnego w Wolinie trafiły historyczne przedmioty. Problem w tym, że nie wiadomo, kto je przyniósł, ani gdzie zostały znalezione. Chodzi między innymi o fragmenty ozdób. Muzealnicy proszą anonimowego darczyńcę o informacje na temat miejsca pochodzenia zabytków.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami kolejne rozmowy o Pomorzu Zachodnim. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Najbliższy kwadrans wypełni nam między innymi rozmowa o Archiwum Państwowym w Szczecinie i o tym, jakie dokumenty można tam znaleźć.
4: Jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojennym, to przede wszystkim jest to dokumentacja administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół, powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała.
1: Sięgniemy tym samym trochę do historii, a potem spojrzymy jeszcze w bardzo szczególny, ale też historyczny sposób na stolicę Pomorza Zachodniego.
11: Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach. Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać.
1: Będzie to rozmowa właśnie o tym, jak można być zakochanym w miejscu swojego zamieszkania. Najpierw jednak posłuchajcie, co skrywa Archiwum Państwowe w naszym regionie, o czym rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
0: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
4: Archiwum Państwowe w Szczecinie jest częścią sieci archiwów państwowych, które tworzą 3 archiwa centralne w Warszawie i 29 archiwów, no nazwijmy, regionalnych. Tak, one kiedyś rzeczywiście miały w nazwie nawet Wojewódzkie Archiwum Państwowe, ale to się zmieniło. Tych archiwów jest 29 i archiwum w Szczecinie jest jednym z nich. Także teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie. Jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i również przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, no to archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy, mówiąc tutaj też o czasach jeszcze przedwojennych, stąd też i zasób nasz dotyczy szerszego terytorialnie obszaru, czyli Pomorza w znaczeniu takim historycznym, czyli księstwo pomorskie, tak jak było do XVII wieku, w późniejszym okresie prowincja pomorska już w granicach Prus, no zanim to jeszcze była część szwedzka przez pewien czas. W każdym razie te Pomorze historyczne to tak możemy traktować od Rugi na zachodzie po Lęborg, Bytów na wschodzie. I właściwie nasz zasób historyczny właśnie dotyczy tego obszaru. Najstarsze dokumenty pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Archiwum powstało w roku 1945, jeśli chodzi o archiwum instytucję polską. Natomiast archiwum w Szczecinie działało też w czasach niemieckich i powstało w XIX wieku, w sumie już prawie 200 lat temu, bo 1831 rok powołane zostało archiwum państwowe w Szczecinie, wówczas w Prusach oczywiście, z siedzibą też w innym miejscu niż współcześnie, bo na zamku książęcym. Nieprzypadkowo, bo na Zamku Książęcym, dawnym Zamku Książęcym, mieściły się różne instytucje administracyjne pruskie, m.in. rejencja szczecińska, no, czyli taki okręg administracyjny obejmujący część prowincji, bo była prowincja, niżej rejencja i to się dzieliło na powiaty. Rejencja szczecińska jako urząd administracji przyjęła dokumenty m.in. po administracji szwedzkiej, która rządziła na Pomorzu przez kilkadziesiąt lat na przełomie XVII i XVIII wieku, a także z dawniejszego okresu, czy jeszcze po czasach książęcych i dlatego też lokalizacja archiwum przy rejencji była jakby naturalna. Natomiast budynek, w którym archiwum ma siedzibę obecnie, powstał w roku 1900. Przyczyn dziejowych różnych wydarzeń czy kataklizmów. Natomiast jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojenny, to przede wszystkim jest to

0: dokumentacji administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół, powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała. Administracja specjalna, czyli wszelkiego rodzaju urzędy, państwowe urzędy repatriacyjne, które działały kilka lat po wojnie, zajmowały się no, całą jakby wymianą ludności, tak, wysiedleniem Niemców i osadnictwem polskim, szczególnie z Kresów Wschodnich. Posiadamy też dokumentację, jeśli mówimy tutaj o latach PRL-u, są to archiwalia partyjne, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wszystkich szczebli, a struktura była bardzo rozbudowana, bo komitety zakładowe jeszcze i tak dalej. Tak samo spółdzielczość, związki zawodowe z tego okresu, no to jest duży zasób, bo to też były rozbudowane organizacje, inne organizacje społeczne z tego czasu, które też no niejako były pod nadzorem albo po roku 90 znalazły się w zasobie archiwum, tak jak w przypadku właśnie akt PZPR, bo Komitet Wojewódzki PZPR posiadał swoje archiwum w siedzibie, całkiem zresztą dobrze prowadzone. No i jak nastąpiły przemiany polityczne, partia się rozwiązała, jak wiadomo, i była decyzja na szczeblu centralnym, że te dokumenty muszą trafić do archiwów państwowych, no z racji oczywiście tego, jaką ta partia rolę pełniła, tak, że była partią masową i partią sprawującą władzę nieprzerwanie przez te ponad 40 lat, więc to jakby było automatyczne. Posiadamy też zasób dokumentacyjny wielu szczecińskich zakładów pracy z okresu PRL-u i tuż po, właściwie do momentu ich przekształcenia, prywatyzacji albo likwidacji w dużej części niestety, czyli takie chociażby Stocznia Szczecińska, Huta, Papiernia, Fabryka Mechanizmów Samochodowych, Polmo, wcześniej produkująca Junaka, cała branża morska, czyli PZM, Port Szczeciński, różne mniejsze stocznie, także no to tych zakładów też tutaj mamy obficie, jeśli tak można powiedzieć, reprezentowane.
1: A jeżeli chodzi o zasady udostępniania zbiorów archiwum, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, jeżeli chcemy przeszukać po prostu jakiś zbiór dokumentów, który znajduje się w archiwum? Najpierw musimy się do tego upewnić.
0: Tak, najpierw trzeba rozeznać się w tym, co w danym archiwum jest. Pomocna tutaj na pewno będzie bardzo strona Szukaj w archiwach, która zawiera ewidencję wszystkich archiwów państwowych w Polsce, a także niektórych innych instytucji, które współpracują z archiwami państwowymi i korzystają z tego systemu. Są to na przykład niektóre archiwa kościelne, uniwersyteckie czy różnych organizacji społecznych. Czyli na stronie Szukaj w archiwach znajdziemy informacje o zasobie, tak? Krótko mówiąc, ewidencję zasobu poszczególnych archiwów, czyli informacje o zespołach archiwalnych i poszczególnych jednostkach. Tutaj może wyjaśnię te pojęcia, bo może nie dla wszystkich będą jasne. Tak? Bo zespół archiwalny jest to zbiór akt wytworzonych przez daną instytucję, urząd powiedzmy, tak? Czyli Urząd Miasta Szczecin, no to będzie pod tą nazwą też figurować w naszej ewidencji przykładowo. Więc tak, tutaj znajdziemy informacje o zasobie i niewielka część zasobu jest też zdigitalizowana na tej stronie Szukaj w archiwach, czyli jest dostępna w formie skanów. Oczywiście jest to część bardzo niewielka, no bo to są miliony stron do zeskanowania, które gdzieś tam sukcesywnie są robione skromnymi siłami i ludzkimi, i sprzętowymi. Bo czasami tak ludzie zadają pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma w internecie? No dlatego, że mamy 1,5 miliona jednostek archiwalnych, czyli teczek. Pomnóżmy sobie to przez liczbę stron średnio, nie wiem, kilkadziesiąt nawet, no to zobaczymy, ile jest milionów stron do zeskanowania, tak? A przecież nasz zasób cały czas się powiększa, także to nie jest tak, że to zrobi się w rok, w dwa lata. To jest ogrom pracy. Także można w ten sposób zrobić rozpoznanie wstępne, można zadzwonić, można napisać maila. Generalnie jakby sposoby korzystania z zasobu są dwie, bo można przyjść osobiście do archiwum, można też zgłosić się z jakimś zapytaniem, no właśnie mailowo, czy telefonicznie, czy pisemnie i wtedy my wykonujemy tak zwaną kwerendę, czyli poszukiwanie w zasobie lub informujemy, że czegoś takiego po prostu nie mamy i należy się zwrócić na przykład do innego archiwum w innym mieście albo do innej instytucji. Natomiast w przypadku korzystania samodzielnie, no to jest to korzystanie na miejscu w czytelni oczywiście, tak, no wiadomo, nie wypożyczamy żadnych akt do domu, nie tak jak książki z biblioteki, tak, można sobie wypożyczyć. Zasób archiwum jest dostępny dla każdego z pewnymi zastrzeżeniami, które dotyczą danych osobowych albo danych wrażliwych, które są w aktach, powiedzmy, na przykład sądowych czy prokuratorskich. No to tutaj trzeba, powiedzmy, zwrócić się wtedy do dyrektora z prośbą o udostępnienie danych.

0: szczecińskiej Pompy. Jak sama mówi, zakochana w miejscu, w którym mieszka. O tę miłość właśnie do stolicy Pomorza Zachodniego miałam okazję ją zapytać.
1: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
0: Zdradzisz nam jakieś takie nieoczywiste miejsca z duszą, które odkryłaś może przez przypadek, albo takie, które szczególnie kochasz, lubisz odwiedzać?
2: O rany, no to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek mi zadał to pytanie, ale myśląc o takim nieoczywistym miejscu, zawsze myślę o osiedlu, na którym mieszkam, czyli o Podjuchach. To jest dystalna część Szczecina, część, która dla ludzi jest trochę zagadką, trochę takim znakiem zapytania, po co w ogóle jechać do Podjuch, przecież to jest daleko, tam nie ma nic ciekawego. Ja mieszkam w Podjuchach i to nie był mój wybór, że ja tutaj zamieszkałam. Ja po prostu przyjechałam do Podjuch, bo moja siostra miała tutaj zamieszkać i przejeżdżaliśmy razem z moim mężem przez jedną z ulic i zobaczyłam po prostu anons o sprzedaży domu i zachwyciliśmy się miejscem. Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, a również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach, zniszczonymi obiektami i wspaniale odrestaurowanymi budowlami. Więc to jest, Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać. A z takich miejsc, które są blisko centrum, to na pewno ulica Kolumba jest dla mnie fascynująca. Ta ulica, którą zabudowują stare kamienice, to jest ta część, która mnie absolutnie fascynuje. No i oczywiście każda pani pompa, to jest to, co ja kocham. Ja zrobiłam naprawdę dziesiątki zdjęć z pompami. Każdemu się przyglądam, bo każda pompa jest po prostu inna.
0: O swoich ulubionych miejscach opowiedziała mi pisarka Sylwia Tryanowska, w której twórczości Szczecin jest mocno obecny, ale akcja jej książek historycznych rozgrywa się też w innych miejscowościach Pomorza Zachodniego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu poświęconego sprawom Pomorza Zachodniego. Najbliższy kwadrans to zarówno rozmowa o historii, jak i teraźniejszości naszego regionu. Najpierw będzie o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzia, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty.
0: O tej działalności więcej już za chwilę. W dalszej części programu zajrzymy do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
4: Nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwali. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istnienia literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach.
0: Najpierw jednak o młodzieżowej energii w naszym regionie, o zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. O tej działalności opowiedział mi przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Maciej Dąbrowski.
1: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
3: Naszym głównym celem i zadaniem jest wspieranie pracy dorosłego sejmiku i odpowiadanie za tą sprawę związaną z polityką młodzieżową. Jesteśmy za to odpowiedzialni ze strony województwa, za kształtowanie postaw obywatelskich, za rozwój polityki młodzieżowej w regionie oraz między innymi także wspieranie tych inicjatyw, które mają charakter młodzieżowy i tworzenie własnych.
0: Czyli to jest taka rola doradcza?
3: Tak, opiniodawczo-doradcza.
0: A jeśli chodzi o te najważniejsze sprawy, kwestie, problemy, które dotykają młodych ludzi na Pomorzu Zachodnim, które wymagają ewentualnie reakcji samorządu, władz, jakichś zmian, inicjatyw, macie je zdiagnozowane? Jak to widzicie?
3: Widzimy przede wszystkim pewną tendencję do tego, że młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć

0: dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzia, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, ale nie chcemy im narzucać, jak to mają robić, dlatego wymyśliliśmy innowacyjną jakby taką metodę prowadzenia jakichkolwiek wydarzeń, w których to po prostu młodzi ludzie po części sami decydują, w którym kierunku takie warsztaty mają pójść. I to się sprawdza i zazwyczaj młodzi ludzie są zainteresowani, czyli w skrócie chcemy ich po prostu rozwijać. Ale w jakim kierunku już rozwijać młodych ludzi? No to sami decydują o tym i sami wybierają sobie ścieżkę.
1: No i właśnie, co wybierają? Jakie projekty udało się zrealizować? Jakie szkolenia? Co proponujecie? Jakie są te zainteresowania młodzieży w naszym regionie?
0: Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na program, który organizujemy, czyli symulator parlamentu. Symulator parlamentu jest to 3-dniowa symulacja obrad polskiego parlamentu, polskiego Sejmu, w którym to młodzi ludzie wcielają się w rolę posłów i debatują nad najważniejszymi tematami, tworząc ustawy. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim piknik z edukacją, edukacja z wiatrem w żaglach, w których to po prostu młodzi ludzie debatowali nad tworzoną strategią młodzieżową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tutaj była obecna pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer. To jest także tematy zdrowia psychicznego i wiele różnych innych mniejszych działań, takich jak między innymi wspieranie i edukacja o prawach człowieka, jak wspieranie sportu i organizowanie wydarzeń sportowych o charakterze charytatywnym najczęściej, czy także debaty oksfordzkie, różnego rodzaju inne mniejsze debaty o charakterze

0: województwa zachodniopomorskiego. Tam wystarczy do nas napisać wiadomość prywatną i my już pokierujemy do odpowiednich osób, czy także sami zajmiemy się sprawą, która młodego człowieka po prostu nurtuje, czy też interesuje, i odpowiedzimy na wszystkie pytania. Więc zapraszamy bardzo do kontaktu. Jesteśmy zawsze bardzo zadowoleni, kiedy młodzi ludzie chcą, żebyśmy im w czymś pomogli, czy także wytłumaczyli być może jakąś kwestię. Kolejne wybory do Młodzieżowego Sejmiku na jesień 2027, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, no to oczywiście także zapraszamy do tego, żeby obserwować nasze social media. To na pewno pojawi się informacja, ale przed nami jeszcze naprawdę wydarzeń bardzo dużo i bardzo dużo jeszcze niespodzianek.
1: Mówił Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzieżowy Sejmik tworzy 30 radnych wybranych przez zarząd województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej. Sejmik, jak słyszeliśmy, reprezentuje interesy młodzieży przed organami samorządu województwa, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, ale też promuje kulturę i inspiruje młodzież oraz współpracuje z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie naszego województwa. Tyle o sprawach młodzieży z Pomorza Zachodniego, a teraz już rozmowa dla tych, których interesuje historia naszego regionu i źródła historyczne. O materiałach, które można znaleźć w archiwum, rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Około 15 kilometrów akt liczy aktualnie zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie, licząc wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby wśród tego ogromu wiedzy, dokumentów, zresztą nie tylko dokumentów, bo to też są mapy, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe, żeby wybrać coś, co jest szczególnie ciekawe, co można określić właśnie mianem ciekawostki?
3: Myślę, że każdego jakby interesuje co innego, każdego badacza, który korzysta z zasobu, i nawet każdego archiwistę. Mamy tutaj różne swoje zakresy zainteresowań czy specjalizacje, więc jedni się, powiedzmy, koncentrują na tych aktach właśnie nowożytnych czy XIX-wiecznych, na powojennych. Także to jest pojęcie względne, co jest najciekawsze albo co jest najważniejsze, tak? Może takie materiały mniej standardowe, tak? Bo powiedzmy, dokumentacja urzędowa jest dość powtarzalna, chociaż z punktu widzenia historyka jest ona najważniejsza, no bo ona obrazuje całość działania administracji na każdym szczeblu, tak? Wszystkie podejmowane decyzje, potem sprawozdania, jakieś uchwały i tak dalej. Natomiast z takich materiałów troszkę mniej typowych, jeśli mówimy o czasach powojennych, no to mamy dokumentację szczecińskiego przemysłu, na przykład dokumentację techniczną statków, jakie były budowane w Stoczni Szczecińskiej. To jest zasób w ogóle ogromny objętościowo. Tak samo mamy dokumentację techniczną motocykla Junak, który był też w Szczecinie w latach 60. produkowany. Z takich może mniej typowych, no to jest dokumentacja techniczna, która też stanowi jakby no, część zasobu archiwalnego, podobnie jak powiedzmy kartografia, czyli mapy, fotografie, filmy, tak, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe, tak, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe. Tego typu dokumentacja również.
1: Kto przychodzi do archiwum? Wyłącznie badacze, historycy, czy też mieszkańcy czasami poszukują również jakichś dokumentów?
3: Osoby, które przychodzą do archiwum, to myślę, że prezentują szerokie spektrum, jeśli tak można nazwać. Korzystały tylko profesorowie, pracownicy stricte naukowi, tak, bo dużo jest badaczy, powiedzmy, nie afiliowanych przy żadnej instytucji naukowej, ale różnych pasjonatów, regionalistów, którzy badają różne tematy, czasami też coś publikują, czy to papierowo, czy to w internecie, i badają różne sprawy, także no, ten zasób jest jakby dostępny, otwarty dla wszystkich i szeroko wykorzystywany. Może tutaj takich kilka przykładów podam, bo nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwalii. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istniejącej literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach. Z takich ostatnich, powiedzmy, publikacji to mi się tutaj nasuwa na przykład książka dotycząca wieży Kistorpa, której autor korzystał wiele z naszego zasobu, tutaj wykorzystując tak zwane akta nadzoru budowlanego, czy też policji budowlanej z czasów przedwojennych, które obrazują właśnie stan wszelkich budynków przedwojennych, również tych niezachowanych, tak jak wieża Kistorpa, które no, ruiny.

0: nie się tylko zachowała, więc te akta nadzoru budowlanego są rzeczywiście często wykorzystywane. Powstała książka też innego autora, na przykład na temat słynnego rzeźnika z Niebuszewa, tak, w oparciu o akta sądowo-prokuratorskie, które są w naszym posiadaniu, bo też takie trafiają do archiwów. Kolejna publikacja dotycząca katastrofy tramwajowej na Wyszaka, też oparta na archiwaliach z naszego zasobu w dużej części. Także tych można wiele tak naprawdę, czy seria Podziemny Szczecin o podziemiach z czasów II wojny światowej i wcześniejszych, też wykorzystywane tutaj materiały, dokumenty przedwojenne, powojenne, z inwentaryzacji tych podziemi, które były prowadzone, też tutaj autorzy wiem, że korzystali obficie, także jakby tych publikacji czy różnych spraw, do których się korzysta, jest bardzo dużo. Oczywiście są to też badania genealogiczne, ale też sprawy takie bardziej poza badaniami wszelkimi naukowymi czy popularno-naukowymi, to kwestie takie też użytkowe, tak, do celów jakichś użytkowych. Na przykład wspomniana przeze mnie dokumentacja nadzoru budowlanego przedwojenna dotycząca wszystkich budynków tych, co powstały oczywiście przed wojną, jest wykorzystywana czy to przy okazji remontów, przebudów, czy dla celów konserwatorskich, więc to jest częsta sprawa. No i akta, na podstawie których można dowieść swojego zatrudnienia, zamieszkania, zameldowania. Tutaj jakby ten zakres spraw też jest duży, bo to były kwestie i na przykład potwierdzanie obywatelstwa polskiego albo właśnie kwestii zamieszkania w Szczecinie dla różnych, nie wiem, rent, odszkodowań, odszkodowania za mienie zaburzańskie, czyli te zostawione na kresach wschodnich, to tutaj też były potrzebne na przykład informacje zawarte właśnie w aktach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tam były daty przybycia, tam jest w ogóle dużo rejestrów, wykazów imiennych osób, które przybyły do Szczecina, czy w ogóle na Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Nie tylko kiedy i gdzie, ale też z informacją właśnie, co ze sobą przywieźli i co na przykład zostawili na kresach, tak, jaki majątek, a jaki otrzymali tutaj, jaki nadział ziemi. Więc to był czas, że tych spraw było dużo, teraz już może troszeczkę mniej. No a sprawy genealogiczne, to jest jakby zakres też szeroki, bo jeśli chodzi o akta przedwojenne, to tutaj zwracają się Niemcy, którzy tutaj mieszkali, czy też ich potomkowie, czasami z różnych niespodziewanych kierunków świata, nawet szukają swoich korzeni, tak jak i my szukamy w różnych częściach świata także.
1: Była to rozmowa z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Jeżeli chcielibyście skorzystać z zasobu archiwum, można to zrobić. Samodzielne korzystanie z zasobów archiwalnych jest bezpłatne. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio użytkownikom na miejscu w czytelniach archiwum, zarówno w centrali w Szczecinie, jak i w oddziale w Międzyzdrojach i w oddziale w Stargardzie. Są też pośrednio użytkownikom udostępniane w formie tzw. kwerend, czyli zleconych poszukiwań. Archiwum przekazuje wtedy zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To magazyn poświęcony sprawom Pomorza Zachodniego, także jego historii i ciekawostkom związanym z naszym regionem, i o tych wszystkich sprawach po trochu usłyszycie już zaraz w kolejnej rozmowie.
3: Taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów.
1: Będzie o niektórych legendach Pomorza Zachodniego. W dalszej części programu Kultura zupełnie współcześnie. Przyjrzymy się temu, co robić w wolnym czasie, gdzie się można wybrać w najbliższych dniach w Szczecinie i nie tylko, i jak zaplanować kolejny weekend. A już teraz zapowiedziana rozmowa.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci, przewodników, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
4: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy,
3: Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
1: A jakie są te najciekawsze? Jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
3: No nie powiem, że najciekawsza, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
1: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
3: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu i gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci, trzymali ją w sieci, w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy, ale zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
1: Piękna, piękna.
3: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
1: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
3: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji. Jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal. No, może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
1: Jest dzisiaj z nami Małgorzata Duda, autorka książek dla dzieci, przewodników turystycznych, wydawca oraz edukatorka i przewodniczka turystyczna, która prowadzi zajęcia edukacyjne i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje oraz geografię Pomorza. Podczas zajęć przeprowadzanych również w przedszkolach i szkołach wprowadza najmłodszych w świat legend Pomorza i za jej sprawą właśnie dzisiaj mamy również szansę, by w ten świat nieco zajrzeć.
2: Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
1: Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski, Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
4: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o Zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski, bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę Chrztu Polski, 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamieńskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię. Wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
1: Sięgajmy do legend, bo sięgamy w ten sposób do naszej lokalnej tożsamości, ale jak słyszeliśmy, również historii i geografii regionu. Naszym gościem była Małgorzata Duda, przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników, wydawca i edukatorka prowadząca zajęcia i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje Pomorza Zachodniego. A w naszym programie już teraz czas, by zajrzeć do bieżących repertuarów i pomysłów na spędzenie wolnego czasu w najbliższych dniach.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W kinach od tego weekendu Avengers, koniec gry, czyli epicki finał marvelowskiej sagi sprzed 7 lat, ale ma to być wersja rozszerzona. Jak wynika z doniesień, film ma odświeżoną kolorystykę i 4 minuty nowych scen. Niby niewiele, ale 4 minuty mogą być intrygujące dla fanów, tym bardziej, że może to być przygotowanie do długo wyczekiwanego filmu Avengers Doomsday, który do kin wejdzie w grudniu. Hit Marvela do zobaczenia w kinach Helios w Szczecinie. Opowiada o ocalałych bohaterach, którzy próbują odwrócić skutki działania Thanosa, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Krytycy wieszczą, że drugi najbardziej kasowy film w historii podwyższy swój wynik bardziej niż zakładano. W temacie kinowych nowości jest też W sercu dziczy, czyli Brad Pitt w swoim nowym filmowym wcieleniu. Po katastrofie lotniczej w sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych i jego pies zostają odcięci od świata i zdani wyłącznie na własne umiejętności. Film autorstwa uznanego reżysera Davida Ayera ma być przygodowym thrillerem ukazującym nierozerwalną więź między człowiekiem a jego najlepszym przyjacielem. Film jest w repertuarze obu szczecińskich Heliosów. Ciekawie zapowiada się również poniedziałkowe kino Konesera w kinach Helios w Szczecinie. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Wśród propozycji granych już wcześniej mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii główny bohater musi przedstawić prognozę pogody mogącą przesądzić o sukcesie albo klęsce największej operacji wojskowej XX wieku. Film grany jest w kinach Helios w Szczecinie, ale też na przykład w kinie Ewa w Międzyzdrojach. Z kolei pierwsze dni października to Oktoberfest Szczecin i w ramach tej trzydniowej imprezy także koncerty, prelekcje, spacer z przewodnikiem i stand-up. Wystąpi m.in. Marcin Simiński Trio, czyli usłyszymy utwory z repertuaru Czesława Niemena czy zespołów Budka, Suflera i Queen w nowych aranżacjach. Marcin Simiński Trio na Oktoberfeście w sobotę 3 października o 20. Zaraz potem stand-up i Paweł Reszela, prywatnie spokojny mąż i ojciec, na scenie komik, który nie bawi się w półśrodki. Z kolei w piątek i sobotę spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem, czyli okazja, by znów spojrzeć na Szczecin z innej perspektywy. Na koniec jeszcze spojrzenie na Świnoujście i zapowiedź wydarzenia, do którego sporo jeszcze czasu pozostało, ale warto o nim wiedzieć. Budynek Poczty Polskiej w Świnoujściu przy skrzyżowaniu Bohaterów Września i ulicy Piłsudskiego zamieni się w ekran, na którym mieszkańcy i turyści zobaczą historię Świnoujścia. 17 października miasto planuje spektakularny mapping 3D, pokaz światła i dźwięku, który ma opowiedzieć o przeszłości kurortu, wyspie Uznam i cesarskich uzdrowiskach. Projekcja ma się odbyć po zmroku. I to już ostatnia zapowiedź w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę...
7: I panowie z koła w Międzywodziu biorą udział w

0: Natomiast kolejny projekt, jest to też dosyć ciekawy, realizujemy projekt od września do listopada. Tytuł tego projektu jest to Zmieniamy świat małymi krokami, który polega na tym, aby wspierać, promować wolontariat. U nas w szkole w Dziwnowie działa również mały taki klubik wolontariacki i my chcemy jakby poszerzyć to, poszerzyć działalność tego wolontariatu. Przyjadą do nas pracownicy, koordynatorzy z Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia, którzy poprowadzą zajęcia z klasami ósmymi, ponieważ klasy ósme po prostu potrzebują tej świadomości, co mogą później robić w przyszłości, że to nie tylko pracą człowiek żyje, ale również działalnością społeczną, właśnie wolontariacką, czy ze starszymi, czy z dziećmi, w różnych okolicznościach, w różnych, przecież młodzież jeździ również do domów opieki społecznej, pomaga, czy starszym osobom, więc tutaj przyjadą, poopowiadają, jak to wygląda. Część dzieci naszych, część młodzieży, można powiedzieć, idzie do szkoły do Świnoujścia, więc być może ktoś z nich tam się też znajdzie w Centrum Wolontariatu w Świnoujściu. Tutaj chcemy właśnie jakby poszerzyć również to, żeby nasi uczniowie starszych klas pomagali w nauce młodszym dzieciom, bo potrzeba jest taka, potrzeba jest w szkole, potrzeba w świetlicach środowiskowych i tutaj chcemy ukierunkować dzieci właśnie na pomoc w nauce. Na razie to można powiedzieć, na ten rok jest to pomoc w nauce. Kolejny element to jest również, przecież jeździmy również do schronisk dla bezdomnych zwierząt, więc tutaj przyjedzie do nas pani kierowniczka ze schroniska w Sosnowicach, która również przekaże informacje dzieciakom i młodzieży, jak to wygląda, jak wygląda praca w takim schronisku, bo tam również pracują wolontariusze. To, że jest pani kierownik, to, że jest dział kadr, ale większość takiej pracy fizycznej wykonują wolontariusze. Wiem, że też nasza młodzież, rodziny nawet całe z gminy Dziwnów jeżdżą, pomagają, biorą udział w różnych rajdach. Teraz jest rajd
1: na sześciu łapach.
0: Na sześciu łapach, więc pewnie wielu z naszych tutaj mieszkańców również tam będzie, bo widziałam kiedyś zdjęcia, jak to świetnie wygląda. Po tym spotkaniu z panią kierownik po kilku, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach jedziemy do schroniska, bierzemy nasze dzieci, bierzemy naszą młodzież i jedziemy w teren i działamy, czyli pomagamy w sprzątaniu, pomagamy w boksach, pomagamy w wyprowadzaniu psów. Pojadą dzieci młodsze, pojadą dzieci starsze, pojadą członkowie koła gospodyń Fregata z Międzywodzia. Tu w międzyczasie zrobimy zbiórkę na rzecz schroniska, czyli karmę, być może koce. Nie wiem, pani kierownik powiedziała, że nam przekaże, co mamy zebrać, więc taką wielką akcję zorganizujemy i z tym wszystkim tam pojedziemy. Jeszcze jest jeden element, który jest w tym projekcie. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 na obsiakach. I wygrane prace zostaną umieszczone w kalendarzu na przyszły rok. Jest to będzie taka forma nagrody dla uczestników konkursu. Ale chyba najpiękniejszą niespodziankę szykuję, no to już zdradzę, ją miałam nie zdradzać. Dla dzieci z klas 1-3 mamy w planie animaloterapię, ponieważ mamy też, jest dogoterapia, jest, różne są terapie, ale tutaj mamy terapię ze zwierzątkami. Przyjedzie do nas pani z pieskiem oraz króliczkami, która po prostu, te króliczki będą sobie chodziły, w każdej klasie będzie po pół godzinki. Właśnie to jest taki też element ciekawy, że zwierzątka można mieć w domu, ale pani poopowiada, jak się opiekować, jak to wszystko właśnie działa. Więc myślę, że bardzo ciekawie zapowiada się jesień w Międzywodziu i w Dziwnowie. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursach, do udziału w przedsięwzięciach, w warsztatach pierwszej pomocy. Powiem tak, jeżeli chodzi o wyjazd do Chynowa na zajęcia terenowo-strzeleckie, mamy tylko i wyłącznie kilkadziesiąt miejsc, które już są zajęte, ponieważ no, tu pojadą osoby dorosłe, które już się zadeklarowały. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty pierwszej pomocy, o spotkanie z psychologiem, o pikniki, wszystko zapraszamy, wszystko jest otwarte, każdy może przyjść, każdy może spróbować swoich sił, swojej wiedzy, bo będą z nami przecież fachowcy. Trzeba się cały czas uczyć, dokształcać, trzeba cały czas być na bieżąco z każdą nowością. Może przyjdzie wojna, nie przyjdzie wojna, ale jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, to są wypadki, to są urazy, to i tak samo w szkole, czy na ulicy nawet ktoś upadnie, to trzeba wiedzieć, jak się zachować.

0: są naprawdę bardzo ciekawe propozycje dla nas i dla mieszkańców.
1: Rozumiem, że będziecie informować o poszczególnych wydarzeniach.
0: Ponieważ mam jeden wspólny plakat, który już jest udostępniony w internecie, proszę na naszym profilu facebookowym śledzić. Przed każdym wydarzeniem będę jeszcze opisywała konkrety, kto, co, jak i kiedy. Będę przypominała, będę również pisała, kto nam to wszystko, kto nas uczy, kto nas zabezpiecza. Na pewno ochotnicze straże pożarne i z Dziwnowa, i z Międzywodzia będą brały w tym udział. Będzie Stowarzyszenie Pogranicznik.
1: Czyli bardzo wiele osób się zaangażuje.
0: Tak, bo każdy projekt to nie tylko 2-3 osoby. To jest masa i to są też wolontariusze. To właśnie tak jak mówiłam o projekcie o wolontariackim, to my tak samo przecież członkowie koła gospodyń czy stowarzyszenia nie biorą żadnego wynagrodzenia, to są wolontariusze.
2: Bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: O jesiennych projektach
3: i sprawczości dla naszej zachodniopomorskiej młodzieży. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyliśmy na realizację pomysłów kół wolontariatu łącznie 70 tysięcy złotych. Każde koło może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najlepiej oceniony projekt. Młodzież może przeznaczyć środki na przykład na działania społeczne, edukacyjne, akcje ekologiczne, pomoc potrzebującym, ale to młodzi ludzie decydują, co jest ważne i potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Za przeprowadzenie tego konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polites, które ma duże doświadczenie we wspieraniu wolontariatu i na co dzień działa razem ze szkolnymi kołami wolontariatu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polites. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z pomysłami.
1: A zapraszała Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Nadeszła jesień, w morzu już raczej się nie kąpiemy, choć widziałam jeszcze parę, która przedwczoraj zażywała kąpieli. Teraz częściej będziemy się pojawiać na basenie, a tam zajęcia aqua aerobiku. Więcej na temat takiej aktywności w rozmowie Małgosi Mury z Alicją Saganowską, instruktorką fitness i akwaareobiku ze szczecińskiego klubu. Zapraszam.
4: To warto wiedzieć.
5: Pomorze Zachodnie, dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z akwafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
6: Dokładnie. Akwaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie. Przy muzyce z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski.
5: Jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
6: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna, trzeba sobie uśrednić, a lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
5: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takich osób, że jest łatwiej wykonać niektóre ćwiczenia, które na przykład robione podobnie na normalnej sali byłyby cięższe?
6: Woda z jednej strony pomaga, z drugiej trochę przeszkadza. Pomaga o tyle, że jeżeli wchodzimy do wody, nasze ciało jest około 90% lżejsze niż na powierzchni na lądzie. I teraz jeżeli właśnie też jedną z zalet akwaerobiku jest to, że osoby, które z jakichkolwiek względów nie mogą uczestniczyć na zajęciach na salce fitness, czy nie mogą korzystać z siłowni, a chciałyby zachować sprawność fizyczną, czy właśnie mają wskazania od lekarza po jakichś operacjach, to ta woda jak najbardziej jest sprzymierzeńcem, ponieważ w wodzie praktycznie nie czujemy własnego ciężaru i to nam właśnie pomaga też w wielu przypadkach wykonać ruchy ciała, których nie moglibyśmy zrobić normalnie na lądzie. Przeszkadza, ponieważ zwłaszcza dla osób początkujących woda będzie nowym środowiskiem. Po pierwsze, będzie nas wypierało ku górze i to sprawia już nam trudność w utrzymaniu równowagi. Poza tym różnica właśnie między zajęciami w wodzie i zajęciami na lądzie jest taka, że tutaj, że tak powiem, ćwiczymy z oporem wody. Na lądzie ćwiczymy z grawitacją, czyli musimy na przykład jakiś ciężar unieść i

0: i to nam generuje naszą siłę. Natomiast tutaj trzeba na przykład wypchnąć ramię do przodu. Walczymy wtedy z oporem wody i to nam będzie generowało naszą siłę.
1: Wspomniała Pani, że ten przekrój wiekowy na zajęcia jest różny, ale tutaj na Pomorzu Zachodnim częściej na te aquafitnessy chodzą raczej chyba kobiety, prawda? Bo tak to jest w jakichś innych miejscach w Polsce.
0: I tak, i nie. Patrząc na mój osobisty fitness klub, generalnie czy większość, tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie i też przekrojowo, wiekowo i troszkę starsi, i troszkę młodsi. Także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lepiej...
0: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie, starsi czy młodsi?
0: Wbrew pozorom czasami ci starsi chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie trącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
0: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia, i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń.
0: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak, stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z tych możliwości.
2: Ćwiczymy, ale odciążając stawy. Jak to możliwe? Ano możliwe, jeśli ćwiczymy akwaareobik. Do takiej formy aktywności zachęca nas Alicja Saganowska, instruktorka fitness i akwaareobiku ze szczecińskiego klubu, a rozmawia z nią Małgosia Mura.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć?
0: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to są to zajęcia z odciążeniem stawów. Czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu. Może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek. Z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
0: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Znaczy, no tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer.

0: żeby w tej wodzie się stabilniej czuć, albo poczuły się stabilniej i oswajają się właśnie przez te zajęcia z wodą. I następnym krokiem jest również tak, nauka pływania. Takie dwa w jednym mamy.
1: Mam wrażenie, że takie odkrywanie wody jakby nie tylko pod kątem pływania, to w ostatnich latach jest coraz modniejsze, bo aquafitness to był taki początek, te aquaerobiki, ale też mamy rowery już wodne, czy jakieś inne też pomysły?
0: Tak, są rowerki wodne, są tak zwane stepy, gdzie wchodzi się i schodzi z podestu. Również są przystosowane do tego, do aquaerobiku. Również różne sprzęty, tak? Też wymyślają, że tak powiem, firmy, które się tym zajmują, różne inne nowe sprzęty. Także jest w czym wybierać. Jest aquaerobik na przykład pilatesowy, czyli takie są wolniejsze ćwiczenia, na przykład dla osób, no powiedzmy, że starszych, tak? Albo takie, które nie lubią szybkości. Jest aquaerobik taki właśnie silniejszy, z większym tempem. Także no, jest z czego wybierać. Myślę, że każdy, kto będzie chciał, to będzie miał z czego wybrać i dostosować do siebie, do swoich potrzeb zajęcia.
1: Ten aquaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
0: Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami, natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście, jest tam, gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty. Natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, tak jak jest z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę, generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia aquaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
2: Do ćwiczeń we wodzie zachęcała nas Alicja Saganowska, instruktorka fitness i aquaerobiku, a rozmawiała z nią Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W niedzielę kolejny bieg Wikinga. Organizatorami biegu są Klub Sportowy Wyspa oraz Przystań Morska Wolin. Trasa jednego okrążenia ma 5 km i prowadzi ulicami Wolina. Zgłoszenia były przyjmowane elektronicznie, a limit uczestników wynosił 430 osób. Pakiety startowe rozeszły się jak świeże bułki. Więcej o biegu w rozmowie z prezesem Przystani Morskiej Wolin, Jarosławem Tarnowskim. Zapraszam.
3: Sport w Wolinie.
4: Bardzo dawno temu rozeszły się te nasze pakiety startowe, ponieważ było to dobre półtora miesiąca temu. Połowa sierpnia, wszystkie pakiety zostały wyprzedane, co nas oczywiście bardzo cieszy, aczkolwiek nie będę ukrywał, że gdybyśmy mieli tych miejsc 500, to podejrzewam, że również by się sprzedały.
5: A jest szansa, że jakieś miejsca wrócą, że ktoś zrezygnuje? Czy jest szansa, że jeszcze będzie można dobiec?
4: Są to nikłe szanse z tego względu, że nasze wydarzenie, które współorganizujemy razem z Klubem Sportowym Wyspa, jest wydarzeniem, gdzie ludzie bardzo z dużą ochotą przyjeżdżają do nas. I faktycznie, jeżeli się pojawi takie miejsce wolne, to tylko i wyłącznie w dniu wydarzenia. I jeżeli takie będzie, to wynikało będzie z tego, że ktoś się po prostu nie zjawił.
5: W waszym biegu biorą udział całe ekipy, całe kluby biegowe. Jaka jest największa reprezentacja z jednego, powiedzmy, miejsca, która przyjeżdża na bieg?
4: Tych ekip, tych drużyn jest naprawdę dość sporo. Z tego, co ostatnio przeglądałem listy startowe, to widziałem, że na pewno jest bardzo dużo biegaczy ze Świnoujścia. Mamy również biegaczy ze Szczecina, z Kołobrzegu. Są również nasi lokalni mieszkańcy, czyli oczywiście cała nasza gmina Wolin, sąsiadujące z nami gminy Dziwnów, Międzyzdroje, czy chociażby Kamień Pomorski. Więc ciężko określić, która jest największa.

0: większa, ale oczywiście cieszymy się z każdej, która do nas przyjeżdża.
1: Proszę nam opowiedzieć o trasach, które można wybrać podczas biegu.
0: Staramy się tutaj rozpieszczać, że tak to określę, naszych biegaczy i nie tylko biegaczy, ponieważ mamy również kategorię Nordic Walking. No, głównym biegiem jest bieg na dystansie 10 tysięcy metrów. No i oczywiście mamy jeszcze biegi towarzyszące, czyli na dystansie 5 tysięcy metrów i 15 tysięcy metrów.
1: Jest też bieg dla dzieci.
0: Tak, tak, zgadza się. W tym roku uruchomiliśmy dodatkowe zapisy właśnie dla najmłodszych. Tutaj też ciekawostka, mieliśmy zaplanowane 160 startów i te nasze pakiety również rozeszły się w przeciągu dosłownie miesiąca. Także tu, pomimo tego, że jest to pierwsza edycja związana właśnie z biegiem małego Wikinga, to te pakieciki bardzo szybko się rozeszły.
1: Co może wskazywać na to, że przyjadą całe biegowe rodziny.
0: To na pewno, to na 100%.
1: Poza udziałem w biegu, czy będą jakieś widowiskowe wydarzenia, na które mogą przybyć też osoby, które same nie będą biegły?
0: Tak, oczywiście. Co roku staramy się tutaj, żeby nasi zawodnicy byli zaskakiwani przez nas. Zacznę może od najmłodszych, ponieważ jak co roku przygotowujemy tak zwany kącik malucha, gdzie są profesjonalni animatorzy, gdzie są osoby, które zajmują się dziećmi, będą skakańce, będą dmuchańce, będzie malowanie buziek, warkoczyki, jakieś zadania sprawnościowe również dla najmłodszych. Ale oczywiście, jeżeli ktoś starszy będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie, nie zabronimy. Oczywiście również dla starszych zawodników uważam, że no sam udział w tym naszym wydarzeniu to jest ta główna nagroda i główny element, dla którego przyjeżdżają, właśnie ta rywalizacja, sprawdzenie samego siebie, więc to są takie chyba główne elementy, dla których tutaj nasi zawodnicy się pojawiają w Wolinie.
1: Czy wszyscy zawodnicy jakoś się przebierają, czy to tylko nieliczna grupa?
0: Chcielibyśmy, żeby wszyscy się przebrali, aczkolwiek nie ma tutaj nacisku z naszej strony. Dlatego też dla tych najlepiej przebranych przygotowaliśmy jak co roku nagrody rzeczowe dla tych właśnie najlepiej

0: przygotowanych osób, ale tam zawsze pojawiają się zawsze też biegi dla dzieci. I to spowodowało, że widzimy większą aktywność i chęć tego, żeby ci ludzie w taki sposób spędzali wolny czas dzisiaj, czyli aktywnie biegowo. Mogę powiedzieć, że wraca druga fala dużej aktywności biegowej. My jako trenerzy czy osoby zajmujące się bieganiem oceniamy to nie tylko przez zajęcia same biegowe, ale też imprezy, które się odbywają, bo wtedy widzimy, jak przyrastają ilości osób startujących, w jakich kategoriach wiekowych przyrastają te osoby, gdzie jak gdyby ta aktywność wzrasta. I powiem szczerze, jestem dobrej myśli, bo ostatnie spostrzeżenia z tego ostatniego sezonu, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, przed nami już rusza kolejna jesień, pokazała, że też młodzi ludzie, po 20 roku życia, moje jedno z dzieci najmłodszych ma 22 lata i on mówi, tata, moi koledzy chcą przebiec 10 półmaraton. Ja mówię, ale tak sami z siebie? Mówi, no tak, no chcą się przygotować, czyli idzie w dobrym kierunku. Jestem dobrej myśli.
1: Jest nadzieja w takim razie. W młodym pokoleniu również. Fajnie. Proszę nam opowiedzieć o tych zajęciach, które prowadzicie, o tych aktywnościach, które organizujecie, z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.
0: Jako stowarzyszenie wymyśliliśmy taką formułę, bo tak naprawdę są przestrzenie do biegania w każdej miejscowości, ale jednym z takich miejsc są to stadiony na przykład. My trzykrotnie w tygodniu, wieczorami poniedziałek, środa, piątek, wieczorami prowadzimy między tam 19 a 21 zajęcia ruchowe dla osób dorosłych na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie, ale też jednokrotnie w weekend, w niedzielne przedpołudnie o 10 spotykamy się na skraju lasu. Akurat mamy fajnie wkomponowane, że w Szczecinie jest kąpielisko Arkonka i jezioro Goplana, które ma ścieżki utwardzone, ale też obok są ścieżki normalnie leśne, które możemy sobie odwiedzać i wtedy uczestniczymy razem z naszymi chętnymi w takich zajęciach ruchowych. Czyli na stadionie mamy dostęp do stadionu, który oczywiście rezerwujemy, żeby osoby były pod pełną kontrolą, bo jeżeli ktoś się zjawia pierwszy raz na zajęciach, może nie przebił żadnego nawet kilometra, to wtedy mam kontrolę, że tak naprawdę na bieżni, na 400-metrowej bieżni mam pod kontrolą tą osobę, która może sobie marszobiegiem zaliczać taki odcinek i wielokrotnie później pokonywać, w każdym dowolnym momencie podejść do mnie, skonsultować. A ta osoba, która jest rozruszana, to dostaje inne zadania, trochę większe tempo biegu i może to wszystko być pod kontrolą. Czyli jest to bezpieczna forma. Mieliśmy też imprezy biegowe i jedna z uczestniczek, która usłyszała właśnie o takiej komunikacji mojej, że może przyjść na stadion, sama podeszła, mówi, to ja mogę przyjść, jeszcze nigdy nie biegałam, czy mogę zajść na zajęcia? Mówię, jak najbardziej. Stadion jest to fajne miejsce, a później oczywiście te wyjście w teren już ułatwia też przełamywanie bariery takiej zewnętrznej. Na stadionie to są wszyscy aktywni, tutaj nie ma oporów. Chociaż tych oporów dzisiaj już w stosunku do ludzi nie trenujących, nie biegających, nie ruszających się dużo mniejsze. Pamiętam w latach 90. byliśmy jedynymi aktywnymi osobami, te, które trenowały gdzieś w klubach i wtedy gdzieś nas tam pokazywali palcami, że biegamy albo w jakichś takich sportowych, dziwnych ubraniach, które dzisiaj są już klasyką i wytykani byliśmy. Dzisiaj już tych oporów nie ma. Tak naprawdę zarówno osoby, które niekoniecznie są fit przygotowane, czy ubrane, czy sylwetka nie do końca może o tym mówić. Już jest duża bardzo tolerancja i wyrozumiałość i nawet zachęca, jak osoby nieraz przychodzą, jak to się mówi, niewyglądające na sportowców, a zaczynają ruszać się, zachęcają te pozostałe, że naprawdę można w każdym momencie zacząć biegać, czy właśnie po stadionie, czy po pobliskich lasach, parkach.
1: To się jednak przydaje, żeby mieć gdzieś tam w zanadrzu taką możliwość poradzenia się kogoś, kto się na tym zna. Żeby tak nie zaczynać całkiem samopas, można sobie też przy takim nadmiernym obciążeniu wysiłkiem nagłym, tak rozumiem, zrobić krzywdę po prostu.
0: Zgadza się. My jako trenerzy, wieloletni trenerzy zajmujący się osobami nieaktywnymi, którzy próbują wdrożyć takie osoby, to jak najbardziej doradzamy. No przede wszystkim najpierw trzeba jednak zadać to pytanie, jak ten układ krążeniowo-oddechowy się zachowuje, czy nie ma przeciwwskazań, czy były jakieś badania robione, bo nie wpuszczamy na zajęcia osoby, które są, mogą stworzyć zagrożenie też dla samych siebie, ale z drugiej strony te podstawowe zajęcia, taki ABC ruszania się, hamujemy te ambicje, żeby sobie na początku nie zrobić od razu krzywdy, się nie zrazić, żeby ktoś nie wpadł od razu w rytm jakiegoś, przeczytał. Dzisiaj bardzo duży dostęp jest do wiedzy internetowej, która jest bardzo też źle przedstawiana, albo ktoś może po prostu źle ją odebrać i wystarczy naprawdę dwa, trzy słowa dać kierunki po to, żeby ktoś nie popełnił tych błędów i żeby zrobił to z głową. I taka rola nas, trenerów, ludzi, którzy zajmują

0: się tym bieganiem od wielu, wielu lat. Nawet podkreślę, często trzeba, jak już ktoś jest zachęcony, to tak, albo już przełamał tą pierwszą barierę i chce przyjść i no nie można go od razu też zdradzić. Trzeba mu wytłumaczyć, że to nie trzeba biegać od razu przez 30 minut. Można biec przez minutę, dwie, robić przerwę, marszobiegi. I to jest taki odpowiedni model, który wprowadza ludzi do biegania. Tym bardziej, że każda z osób, która przychodzi, może mieć różne doświadczenia życiowe. Jedni więcej się ruszali w życiu, nawet inne aktywności, czy pływanie, czy rowery, czy same spacery, a inni są kanapowcami, przychodzą i tak zwane pierwsze ruszania to jest ruszanie przed trenerem. Na pewno konsultacja na takich zajęciach wspólnych jest też bardziej przełamuje te bariery, że ktoś się nie daje. Na pewno jest wtedy raźniej. Ta grupa biegowa jest zawsze pozytywnym miejscem osób, które chcą robić to dla siebie. To też fajne jest w bieganiu to, że świadomość tego, że coś wykonujemy dla siebie, jest to czas, który inwestujemy w siebie. Czyli każdy jeden krok biegowy przekłada się na to, że pozytywnie budujemy swoją większą samoocenę, nawet że jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja myślę, że jest to lek na cywilizacyjne dzisiejsze choroby i na to, żeby sobie iść do przodu przez życie.
1: Mówił Robert Szych, trener i prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia. Na stronie stowarzyszenia szukajcie informacji na temat biegowych imprez i szukajcie również informacji na temat terminów treningów, na które się można zgłosić. Odbywają się one na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej, a także w Lesie Arkońskim obok kąpieliska Arkonka w niedzielne przedpołudnia. A jak zapewniają członkowie Ruchowej Akademii Zdrowia, bieganie nie tylko wyszczupla i wzmacnia mięśnie, ale również wzmacnia serce, uszczęśliwia i odmładza, uczy systematyczności i radzenia sobie ze stresem. Upewnijcie się tylko najpierw, czy nie macie zdrowotnych przeciwwskazań.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy cykl spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko. I przyszła do nas ta sama pani po 2 latach od prowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów. I wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuje, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci. Bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym. I będąc przy nas i z nami zaczęła sięgać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam. A swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam i podbiega do mnie pani i mówi: pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy arenę kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę. I ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej arenie kobiet i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć. Te 3 są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne.
1: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
0: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas i mówię do niej: wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię: kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą 3 dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły. A ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej. Więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy. ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to

0: trzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
0: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami. Mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuje kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. I szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3, więc pokazuje. Tak, pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej. Wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest naprawdę, my sobie naprawdę pomagamy, na co dzień są tam, to jest ruch, ta grupa żyje, ona jest autentyczna, więc można się zapisać do klubu kobiet kobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. Zresztą robiłyśmy z tego za jej zgodą relacje. Więc Klub Kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały galę Magnolii Biznesu.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka Klubu Kobiet Kobietowo, organizatorka Areny Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Może w tej rozmowie znajdziecie inspirację do działania, do spotykania się, do wzajemnego wsparcia, a może również do dołączenia do Klubu Kobiet Kobietowo w Szczecinie. Mile widziane są oczywiście również panie z innych zakątków województwa zachodniopomorskiego, niezależnie od aktywności zawodowej czy zainteresowań. A już teraz w naszym programie przyjrzyjmy się informacjom ze świata kultury, a konkretnie zajrzyjmy do repertuarów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zainteresować chciałabym Was przede wszystkim wydarzeniami zaplanowanymi na przyszły weekend w Szczecinie i w wielu miejscowościach naszego regionu. To będzie 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą, który tym razem przypada 3 i 4 października, a więc w pierwszy październikowy weekend. To zachęta dla seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Też okazja do integracji i aktywizacji, a także odkrywania bogatej oferty instytucji kultury w okolicy. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w tym roku już po raz 13. W Szczecinie swoją ofertę przygotowuje m.in. Dom Kultury 13 MUS. W sobotę 3 października od 11 odbędzie się tam joga dla seniorów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Zapisać można się jeszcze do 1 października. Lista znajduje się w recepcji Domu Kultury. Przyszła sobota to również spotkanie z artystami z Salonu Artystycznego Seniorów. Można będzie dokładnie w południe dowiedzieć się sporo o zajęciach, spotkaniach i programach artystycznych realizowanych w Domu Kultury 13 MUS w ciągu całego sezonu. Nie zabraknie też krótkich form artystycznych, kabaretowych i muzycznych, przekazują organizatorzy. A jeśli lubicie podziwiać architekturę dawnych kamienic, willi i pałaców, a także dzikość natury, tego wszystkiego będzie można doświadczyć na wystawie Sonii Zapolskiej Przestrzenie Magiczne. To oczywiście malarstwo i galeria Enter. W ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą wystawę będzie można zwiedzać od 10.30 do 20.00 w sobotę 3 października. Na pierwsze dni października Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje z kolei spektakl Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Pojedynek króla i pisarki na podstawie tekstów Elfriede Jelinek, a więc współczesna sztuka i bardzo współczesna problematyka. Ogarnięty obsesją i samozachwytem król rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. kolei Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował w ramach akcji Weekend Seniora propozycje dla seniorów. Dla odwiedzających w wieku 60+ bilety będą za złotówkę. Chodzi o Galerię Szczecin, Atlas Obecności, Zbrojownię, Cele Czarownic i Szczecińskie Historie Prawdziwe i Zmyślone. To również w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę. Do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą dołącza również Teatr Polski w Szczecinie i proponuje na przyszły weekend m.in. spektakl Kora Dziecko Słońca, muzyczny monodram poświęcony jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, oczywiście Korze, wokalistce zespołu Manam, autorce tekstów, poetce i malarce. Spektakl czerpie z piosenek, fragmentów dzienników oraz opowieści scenicznych, tworząc wielowymiarowy portret artystki. W przyszły weekend w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie również grane przedstawienie Pół na Pół. Komedia z domieszką czarnego humoru, w której śmiech nieustannie przeplata się z napięciem, pełna błyskotliwych dialogów, przy okazji sztuka o rodzinnych uwikłaniach, z których trudno się wyzwolić. Na koniec Międzyzdroje, gdzie w przyszły weekend będą odbywać się Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej. Rozpoczną się już w piątek 2 października i w programie m.in. w Alei Gwiazd piknik historyczny, koncert orkiestry wojskowej, pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, wojskowa grochówka i wystawa plenerowa IPN poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu. W sobotę 3 października ciąg dalszy tego wydarzenia w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach od 12 do 16. Piknik historyczny i znów pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, tor przeszkód, a także wspólne pieczenie kiełbasek. To przypomnę propozycja na 2 i 3 października Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Międzyzdrojach. Historyczne, plenerowe wydarzenie, na które można i warto wybrać się również całą rodziną. I ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Sprawdzamy, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim. Mówimy o tematach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu, w którym dzisiaj między innymi sporo o zdrowiu, w tym o zdrowiu kobiet.
13: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. Wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok.
12: Ta rozmowa już zaraz, ale w tej godzinie naszego programu będzie też o tym, co szczególnie bliskie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
14: Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
12: Jaki to ma być kierunek? O tym w rozmowie, która już za niespełna 2 kwadranse. Odwiedzimy również w tej godzinie Archiwum Państwowe w Szczecinie.
15: Teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie, jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, Archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy.
12: Sporo będzie właśnie o tym, co się znajduje w zasobach szczecińskiego archiwum. A na razie przed nami rozmowa z Janną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie.
11: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
12: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego, dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa.
13: No trzeba powiedzieć, że tak, dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast dlatego ja od razu na początku mówię, że na ten temat cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a Jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
12: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
13: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety i często zgłaszają się późno albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Zresztą nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całej Polsce. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze nie wystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
12: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
13: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu. Mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie w różnym czasie, od paru miesięcy do kilkudziesięciu lat już zdarza się i tak. Ale głównie naszą działalność główną są ochotniczki, to są kobiety, które dwa lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią, chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy dwa razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki z różnymi grami, z łamigłówkami, gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No i jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem po operacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne.
12: To przypomnę rozmowa z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. Przed nami kolejny październik, będący miesiącem świadomości raka piersi, ale apelujemy o to, by o swoim zdrowiu mieszkanki naszego regionu pamiętały przez cały rok.
11: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
12: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
13: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym, a przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru. teatru wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. No, ja mogę tak w nieskończoność.
12: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
13: No, teoretycznie tak, dlatego, że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie też przeglądy robić, a kobiety najczęściej o sobie zapominają.
12: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
13: No tak, dlatego, że najważniejsza ja.

0: Lepsza okazała się młodsza aspirant Kamila Wojdak z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Gratulujemy!
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 5 osób w wieku od 17 do 31 lat usłyszało zarzuty pobójcy, do której doszło 10 września w Kamieniu Pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przed derbowym meczem rozgrywanym w Wodinie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w bójce o charakterze chuligańskim. Pogoda w naszym regionie będzie robiła się coraz bardziej jesienna. To oznacza też pogorszenie warunków drogowych. Droga hamowania się wydłuży, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i pamiętać o zachowaniu odstępu, mówi Marzanna Boratyńska, ekspertka bezpieczeństwa.
2: Troszkę w nas drzemie taka, by powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
1: Pamiętajmy,

0: jeśli chodzi o archiwum instytucję polską. Natomiast archiwum w Szczecinie działało też w czasach niemieckich i powstało w XIX wieku, w sumie już prawie 200 lat temu, bo 1831 rok powołane zostało archiwum państwowe w Szczecinie, wówczas w Prusach oczywiście, z siedzibą też w innym miejscu niż współcześnie, bo na Zamku Książęcym, nieprzypadkowo, bo na Zamku Książęcym, dawnym Zamku Książęcym, mieściły się różne instytucje administracyjne pruskie, m.in. Rejencja Szczecińska, no, czyli taki okręg administracyjny obejmujący część prowincji, bo była prowincja, niżej rejencja i to się dzieliło na powiaty. Rejencja Szczecińska jako urząd administracji przyjęła dokumenty m.in. po administracji szwedzkiej, która rządziła na Pomorzu przez kilkadziesiąt lat na przełomie XVII i XVIII wieku, a także z dawniejszego okresu, czyli jeszcze po czasach książęcych, i dlatego też lokalizacja archiwum przy rejencji była jakby naturalna. Natomiast budynek, w którym archiwum ma siedzibę obecnie, powstał w roku 1901 z przeznaczeniem na archiwum, czyli tę samą funkcję pełni od samego początku swojego funkcjonowania.
1: Po drugiej stronie tego kontinuum historycznego, te dokumenty, powiedzmy, najnowsze, no to z punktu widzenia archiwum bardzo świeże. Proszę powiedzieć, skąd archiwalia właśnie, jeżeli chodzi o ten najnowszy okres historyczny? Co to są za dokumenty? Jakiego rodzaju?
0: Najnowszy okres to rzeczywiście możemy powiedzieć w skali historycznej stosunkowo krótko, ale ilościowo czy objętościowo jest to już ponad połowa zasobu z kilku względów. No po pierwsze, jakby ten rozrost administracji i różnych innych instytucji jest duży, i po drugie, szczęśliwie tak od zakończenia II wojny nie było innych kataklizmów, które by sprawiły, że część archiwaliów by nie dotrwała do naszych czasów. Natomiast jeśli mówimy o zasobie wcześniejszym, no to wiadomo, że były różne wojny, pożary i tak dalej. Także z tych dawniejszych czasów nie wszystkie archiwalia się zachowały. No chociażby w czasie II wojny światowej część uległa zniszczeniu, część zaginęła, między innymi archiwum historyczne miasta Szczecina taki los właśnie spotkał, czyli zaginęły te akta, nie wiemy, gdzie się znajdują, więc to nie jest tak, że one są w Niemczech albo w Rosji, albo gdzieś i wiemy o tym, tylko po prostu nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że z archiwum zostały w czasie wojny ewakuowane, tak jak zresztą większość zasobu, z obawy przed zniszczeniem w wyniku nalotów, ale w przeciwieństwie do innych akt zaginęły. Także jakby dokumentacja dotycząca czasów przedwojennych nie jest kompletna z tych różnych przyczyn dziejowych, różnych wydarzeń czy kataklizmów. Natomiast jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojenny, to przede wszystkim jest to dokumentacja administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół, powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała. Administracja specjalna, czyli wszelkiego rodzaju urzędy, państwowe urzędy repatriacyjne, które działały kilka lat po wojnie, zajmowały się całą jakby wymianą ludności, tak, wysiedleniem Niemców i osadnictwem polskim, szczególnie z Kresów Wschodnich. Posiadamy też dokumentację, jeśli mówimy tutaj o latach PRL-u, są to archiwalia partyjne, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wszystkich szczebli, a struktura była bardzo rozbudowana, bo komitety zakładowe jeszcze i tak dalej. Tak samo spółdzielczość, związki zawodowe z tego okresu, no to jest duży zasób, bo to też były rozbudowane organizacje, inne organizacje społeczne z tego czasu, które też niejako były pod nadzorem, albo po roku 90 znalazły się w zasobie archiwum, tak jak w przypadku właśnie akt PZPR, bo Komitet Wojewódzki PZPR posiadał swoje archiwum w siedzibie, całkiem zresztą dobrze prowadzone. No i jak nastąpiły przemiany polityczne, partia się rozwiązała, jak wiadomo, i była decyzja na szczeblu centralnym, że te dokumenty muszą trafić do archiwów państwowych, no z racji oczywiście tego, jaką ta partia rolę pełniła, tak, że była partią masową i partią sprawującą władzę nieprzerwanie przez te ponad 40 lat, więc to jakby było automatyczne. Posiadamy też zasób dokumentacyjny wielu szczecińskich zakładów pracy z okresu PRL-u i tuż po, właściwie do momentu ich przekształcenia, prywatyzacji albo likwidacji w dużej części niestety, czyli takie chociażby Stocznia Szczecińska, Huta, Papiernia, Fabryka Mechanizmów Samochodowych, Polmo, wcześniej produkująca Junaka, cała branża morska, czyli PZM, Port Szczeciński, różne mniejsze stocznie, także no to tych zakładów też tutaj mamy obficie, jeśli tak można powiedzieć, reprezentowane.
1: A jeżeli chodzi o zasady udostępniania zbiorów archiwum, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, jeżeli chcemy przeszukać

0: szukać po prostu jakiś zbiór dokumentów, który znajduje się w archiwum. Najpierw musimy się do tego upewnić.
1: Tak, najpierw trzeba rozeznać się w tym, co w danym archiwum jest. Pomocna tutaj na pewno będzie bardzo strona Szukaj w archiwach, która zawiera ewidencję wszystkich archiwów państwowych w Polsce, a także niektórych innych instytucji, które współpracują z archiwami państwowymi i korzystają z tego systemu. Są to na przykład niektóre archiwa kościelne, uniwersyteckie czy różnych organizacji społecznych. Czyli na stronie Szukaj w archiwach znajdziemy informacje o zasobie, tak? Krótko mówiąc, ewidencję zasobu poszczególnych archiwów, czyli informacje o zespołach archiwalnych i poszczególnych jednostkach. Tutaj może wyjaśnię te pojęcia, bo może nie dla wszystkich będą jasne. Tak? Bo zespół archiwalny jest to zbiór akt wytworzonych przez daną instytucję, urząd powiedzmy, tak? Czyli Urząd Miasta Szczecin, no to będzie pod tą nazwą też figurować naszej ewidencji przykładowo. Więc tak, tutaj znajdziemy informacje o zasobie i niewielka część zasobu jest też zdigitalizowana na tej stronie Szukaj w archiwach, czyli jest dostępna w formie skanów. Oczywiście jest to część bardzo niewielka, no bo to są miliony stron do zeskanowania, które gdzieś tam sukcesywnie są robione skromnymi siłami i ludzkimi, i sprzętowymi. Bo czasami tak ludzie zadają pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma w internecie? No dlatego, że mamy 1,5 miliona jednostek archiwalnych, czyli teczek. Pomnóżmy sobie to przez liczbę stron, średnio, nie wiem, kilkadziesiąt nawet, no to zobaczymy, ile jest milionów stron do zeskanowania, tak? A przecież nasz zasób cały czas się powiększa, także to nie jest tak, że to zrobi się w rok, w dwa lata. To jest ogrom pracy. Także można w ten sposób zrobić rozpoznanie wstępne, można zadzwonić, można napisać maila. Generalnie jakby sposoby korzystania z zasobu są dwie, bo można przyjść osobiście do archiwum, można też zgłosić się z jakimś zapytaniem, no właśnie mailowo, czy telefonicznie, czy pisemnie i wtedy my wykonujemy tak zwaną kwerendę, czyli poszukiwanie w zasobie lub informujemy, że czegoś takiego po prostu nie mamy i należy się zwrócić na przykład do innego archiwum w innym mieście albo do innej instytucji. Natomiast w przypadku korzystania samodzielnie, no to jest to korzystanie na miejscu w czytelni. Oczywiście tak, no wiadomo, nie wypożyczamy żadnych akt do domu. Nie tak jak książki z biblioteki, tak, można sobie wypożyczyć. Zasób archiwum jest dostępny dla każdego z pewnymi zastrzeżeniami, które dotyczą danych osobowych albo danych wrażliwych, które są w aktach powiedzmy na przykład sądowych czy prokuratorskich. No to tutaj trzeba powiedzmy zwrócić się wtedy do dyrektora z prośbą o udostępnienie danych akt i uzasadniając, że to są cele takie a takie. Jeśli chodzi o akta przedwojenne, no to oczywiście tutaj dla badacza, no dla kogokolwiek kto korzysta, no to jest ograniczenie znajomości języka niemieckiego i ewentualnie też dawnego pisma, no bo gdzieś tam przed okresem międzywojennym, kiedy wchodzi już maszynopis, no to mamy rękopis, tutaj też wchodzi znajomość pisma ówczesnego, żeby umieć to sprawnie czytać. No a jak mówimy o bardzo dawnych czasach średniowiecznych, no to jeszcze jest łacina, ale powiedzmy tych dokumentów mamy niewiele, to tu raczej tylko pracownicy rzeczywiście naukowi takimi sprawami się zajmują, no ale cały zasób do roku 45 no to są akta w języku niemieckim.
0: Mówił Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie. A ja dodam jeszcze, że zasób archiwum wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie liczy prawie 15 kilometrów akt. Poza materiałami aktowymi jest to m.in. dokumentacja kartograficzna i techniczna, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe, a także zasób biblioteczny. W naszym magazynie kolejny rozmówca, a właściwie rozmówczyni, Sylwia Trojanowska, pisarka z naszego regionu, autorka książek historycznych i sztuk teatralnych Szczecinianka, w której twórczości Pomorze Zachodnie i przede wszystkim Szczecin jest tak ważny. Sylwia Trojanowska, a także autorka książek dla dzieci o przygodach szczecińskiej pompy. Jak sama mówi, zakochana w miejscu, w którym mieszka. O tę miłość właśnie do stolicy Pomorza Zachodniego miałam okazję ją zapytać.
2: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
0: Zdradzisz nam jakieś takie nieoczywiste miejsca z duszą, które odkryłaś może przez przypadek, albo takie, które szczególnie kochasz, lubisz odwiedzać?
3: O rany, no to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek mi zadał to pytanie, ale myśląc o takim nieoczywistym miejscu, zawsze myślę o osiedlu, na którym mieszkam, czyli o Podjuchach. To jest dystalna część Szczecina. Część, która dla ludzi jest trochę zagadką, trochę takim znakiem zapytania, po co w ogóle jechać do Podjuch? Przecież to jest daleko, tam nie ma nic ciekawego. Ja mieszkam w Podjuchach i to nie był mój wybór, że ja tutaj zamieszkałam. Ja po prostu przyjechałam do Podjuch, bo moja siostra miała tutaj zamieszkać i przejeżdżaliśmy razem z moim mężem przez jedną z ulic i zobaczyłam po prostu anons o sprzedaży domu i zachwyciliśmy się miejscem. Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, a również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach, zniszczonymi obiektami i wspaniale odrestaurowanymi budowlami. Więc to jest, Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać. A z takich miejsc, które są blisko centrum, to na pewno ulica Kolumba jest dla mnie fascynująca. Ta ulica, którą zabudowują stare kamienice, to jest ta część, która mnie absolutnie fascynuje. No i oczywiście każda pani pompa, to jest to, co ja kocham. Ja zrobiłam naprawdę dziesiątki zdjęć z pompami. Każdemu się przyglądam, bo każda pompa jest po prostu inna.
0: O swoich ulubionych miejscach opowiedziała mi pisarka Sylwia Tryanowska, w której twórczości Szczecin jest mocno obecny, ale akcja jej książek historycznych rozgrywa się też w innych miejscowościach Pomorza Zachodniego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu poświęconego sprawom Pomorza Zachodniego. Najbliższy kwadrans to zarówno rozmowa o historii, jak i teraźniejszości naszego regionu. Najpierw będzie o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4: Młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzie, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty.
0: O tej działalności więcej już za chwilę. W dalszej części programu zajrzymy do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
1: Nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwali. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istnienia literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach.
0: Najpierw jednak o młodzieżowej energii w naszym regionie, o zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. O tej działalności opowiedział mi przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Maciej Dąbrowski.
2: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
4: Naszym głównym celem i zadaniem jest wspieranie pracy dorosłego sejmiku i odpowiadanie za tą sprawę związaną z polityką młodzieżową. Jesteśmy za to odpowiedzialni ze strony województwa, za kształtowanie postaw obywatelskich, za rozwój polityki młodzieżowej w regionie oraz między innymi także wspieranie tych inicjatyw, które mają charakter młodzieżowy i tworzenie własnych.
0: Czyli to jest taka rola doradcza?
4: Tak, opiniodawczo-doradcza.
0: A jeśli chodzi o te najważniejsze sprawy, kwestie, problemy, które dotykają młodych ludzi na Pomorzu Zachodnim, które wymagają ewentualnie reakcji samorządu, władz, jakichś zmian, inicjatyw, macie je zdiagnozowane? Jak to widzicie?
4: Widzimy przede wszystkim pewną tendencję do tego, że młodzi ludzie chcą przede wszystkim, żeby decydenci, osoby, które sprawują władzę, im nie przeszkadzały, że chcą po prostu mieć dobre miejsce do własnego rozwoju, do kształtowania własnych zainteresowań i my właśnie to robimy. My dajemy pewne narzędzie, pokazujemy, gdzie mogą się kształcić, organizujemy szkolenia, warsztaty, w których mogą rozwijać swoje zainteresowanie i umiejętności, ale nie chcemy im narzucać, jak to mają robić, dlatego wymyśliliśmy innowacyjną jakby taką metodę prowadzenia jakichkolwiek wydarzeń, w których to po prostu młodzi ludzie po części sami decydują, w którym kierunku takie warsztaty mają pójść. I to się sprawdza i zazwyczaj młodzi ludzie są zainteresowani, czyli w skrócie chcemy ich po prostu rozwijać. Ale w jakim kierunku już rozwijać młodych ludzi? No to sami decydują o tym i sami wybierają sobie ścieżkę.
0: No i właśnie, co wybierają? Jakie projekty udało się zrealizować? Jakie szkolenia? Co proponujecie? Jakie są te zainteresowania młodzieży w naszym regionie?
4: Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na program, który organizujemy, czyli symulator parlamentu. Symulator parlamentu jest to 3-dniowa symulacja obrad polskiego parlamentu, polskiego Sejmu, w którym to młodzi ludzie wcielają się w rolę posłów i debatują nad najważniejszymi tematami, tworząc ustawy. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim piknik z edukacją, edukacja z wiatrem w żaglach, w których to po prostu młodzi ludzie debatowali nad tworzoną strategią młodzieżową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tutaj była obecna pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer. To jest także tematy zdrowia psychicznego i wiele różnych innych mniejszych działań, takich jak między innymi wspieranie i edukacja o prawach człowieka, jak wspieranie sportu i organizowanie wydarzeń sportowych o charakterze charytatywnym najczęściej, czy także debaty oksfordzkie, różnego rodzaju inne mniejsze debaty o charakterze biznesowym, o charakterze prospołecznym, zdrowotnym, etc. Naprawdę wachlarz naszych wydarzeń i wachlarz naszych zainteresowań jest naprawdę bardzo duży.
0: Proszę nam jeszcze trochę opowiedzieć o młodzieżowych radnych. Rozumiem, że pochodzą z całego regionu. Czym się zajmują? To jeszcze uczniowie, tak? Jak to jest z wami?
4: Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego są to młodzi ludzie od 15 roku życia do 25 maksymalnie. Są to przede wszystkim bardzo zaangażowani uczniowie, ale i studenci, którzy mają za sobą pracę w samorządach uczniowskich, którzy mają za sobą pracę w samorządach studenckich, w organizacjach harcerskich, także w innych inicjatywach, które także sami tworzą. Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
0: Młodzi mieszkańcy naszego regionu mogą się z wami kontaktować, żeby te inicjatywy, które chcieliby na przykład zaproponować, żeby one miały większe szanse wejścia w życie. Jesteście otwarci?
4: Kontaktować się można z nami poprzez nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie nas poprzez naszą nazwę, czyli Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Tam wystarczy do nas napisać wiadomość prywatną i my już pokierujemy do odpowiednich osób, czy także sami zajmiemy się sprawą, która młodego człowieka po prostu nurtuje, czy też interesuje i odpowiada.

0: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzieżowy Sejmik tworzy 30 radnych wybranych przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej. Sejmik, jak słyszeliśmy, reprezentuje interesy młodzieży przed organami samorządu województwa, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, ale też promuje kulturę i inspiruje młodzież oraz współpracuje z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie naszego województwa. Tyle o sprawach młodzieży z Pomorza Zachodniego, a teraz już rozmowa dla tych, których interesuje historia naszego regionu i źródła historyczne. O materiałach, które można znaleźć w archiwum, rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Około 15 kilometrów akt liczy aktualnie zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie, licząc wraz z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby wśród tego ogromu wiedzy, dokumentów, zresztą nie tylko dokumentów, bo to też są mapy, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe, żeby wybrać coś, co jest szczególnie ciekawe, co można określić właśnie mianem ciekawostki?
2: Myślę, że każdego jakby interesuje co innego, każdego badacza, który korzysta z zasobu i nawet każdego archiwistę. Mamy tutaj różne swoje zakresy zainteresowań czy specjalizacje, więc jedni się powiedzmy koncentrują na tych aktach właśnie nowożytnych czy XIX-wiecznych, na powojennych. Także to jest pojęcie względne, co jest najciekawsze albo co jest najważniejsze, tak? Może takie materiały mniej standardowe, tak? Bo powiedzmy dokumentacja urzędowa jest dość powtarzalna, chociaż z punktu widzenia historyka jest ona najważniejsza, no bo ona obrazuje całość działania administracji na każdym szczeblu, tak? Wszystkie podejmowane decyzje, potem sprawozdania, jakieś uchwały i tak dalej. Natomiast z takich materiałów troszkę mniej typowych, jeśli mówimy o czasach powojennych, no to mamy dokumentację szczecińskiego przemysłu, na przykład dokumentację techniczną statków, jakie były budowane w Stoczni Szczecińskiej. To jest zasób w ogóle ogromny objętościowo. Tak samo mamy dokumentację techniczną motocykla Junak, który był też w Szczecinie w latach 60. produkowany. Z takich może mniej typowych, no to jest dokumentacja techniczna, która też stanowi jakby no, część zasobu archiwalnego, podobnie jak powiedzmy kartografia, czyli mapy, fotografie, filmy, tak, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe. Tego typu dokumentacja również.
0: Kto przychodzi do archiwum? Wyłącznie badacze, historycy, czy też mieszkańcy czasami poszukują również jakichś dokumentów?
2: Osoby, które przychodzą do archiwum, to myślę, że prezentują szerokie spektrum, jeśli tak można nazwać. To już minęły czasy, kiedy z archiwów korzystały tylko, powiedzmy, tylko, nie wiem, profesorowie, pracownicy stricte naukowi, tak, bo dużo jest badaczy, powiedzmy, nie afiliowanych przy żadnej instytucji naukowej, ale różnych pasjonatów, regionalistów, którzy badają różne tematy, czasami też coś publikują, czy to papierowo, czy to w internecie i badają różne sprawy, także no, ten zasób jest jakby dostępny, otwarty dla wszystkich i szeroko wykorzystywany. Może tutaj takich kilka przykładów podam, bo nie ma jakby właściwie możliwości, żeby powstała jakaś publikacja historyczna dotycząca miasta, regionu bez oparcia się archiwali. Oczywiście można, wiadomo, korzystać z istniejącej literatury czy prasy, ale tak naprawdę każdy się opiera w mniejszym czy większym stopniu na archiwaliach. Z takich ostatnich, powiedzmy, publikacji to mi się tutaj nasuwa na przykład książka dotycząca wieży Kistorpa, której autor korzystał wiele z naszego zasobu, tutaj wykorzystując tak zwane akta nadzoru budowlanego, czy też policji budowlanej z czasów przedwojennych, które obrazują właśnie stan wszelkich budynków przedwojennych, również tych niezachowanych, tak jak wieża Kistorpa, która no, w ruinie się tylko zachowała. Więc te akta nadzoru budowlanego są rzeczywiście często wykorzystywane. Powstała książka też innego autora, na przykład na temat słynnego rzeźnika z Niebuszewa, tak, w oparciu o akta sądowo-prokuratorskie, które są w naszym posiadaniu, bo też takie trafiają do archiwów. Kolejna publikacja dotycząca katastrofy tramwajowej na Wyszaka, też oparta na archiwaliach z naszego zasobu w dużej części. Także tych no, można wiele tak naprawdę, czy seria Podziemny Szczecin o podziemiach z czasów II wojny światowej i wcześniejszych, też wykorzystywane tutaj materiały, dokumenty przedwojenne, powojenne, z inwentaryzacji tych podziemi, które były prowadzone, też tutaj autorzy wiem, że korzystali obficie, także jakby tych no, publikacji czy różnych spraw, do których się korzysta, jest bardzo dużo. Oczywiście są to też badania genealogiczne, ale też sprawy takie bardziej, no, poza badaniami wszelkimi naukowymi.

0: czy popularno-naukowymi, no to kwestie takie też użytkowe, tak, do celów jakichś użytkowych. Na przykład wspomniana przeze mnie dokumentacja nadzoru budowlanego przedwojenna, dotycząca wszystkich budynków tych, co powstały oczywiście przed wojną, jest wykorzystywana czy to przy okazji remontów, przebudów, czy dla celów konserwatorskich, więc to jest częsta sprawa. No i akta, na podstawie których można dowieść swojego zatrudnienia, zamieszkania, zameldowania. Tutaj jakby ten zakres spraw też jest duży, bo to były kwestie i na przykład potwierdzanie obywatelstwa polskiego albo właśnie kwestii zamieszkania w Szczecinie dla różnych, nie wiem, rent, odszkodowań, odszkodowania za mienie zaburzańskie, czyli te zostawione na kresach wschodnich, to tutaj też były potrzebne na przykład informacje zawarte właśnie w aktach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tak? Tam były daty przybycia, tam jest w ogóle dużo rejestrów, wykazów imiennych osób, które przybyły do Szczecina, czy w ogóle na Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Nie tylko kiedy i gdzie, ale też z informacją właśnie, co ze sobą przywieźli i co na przykład zostawili na kresach, tak, jaki majątek, a jaki otrzymali tutaj, jaki nadział ziemi. Więc to, no, był czas, że tych spraw było dużo, teraz już może troszeczkę mniej. No a sprawy genealogiczne, no to jest jakby zakres też szeroki, bo jeśli chodzi o akta przedwojenne, no to tutaj zwracają się Niemcy, którzy tutaj mieszkali, czy też ich potomkowie, czasami z różnych niespodziewanych kierunków świata, nawet szukając swoich korzeni, tak jak i my szukamy w różnych częściach świata także.
1: Była to rozmowa z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Jeżeli chcielibyście skorzystać z zasobu archiwum, można to zrobić. Samodzielne korzystanie z zasobów archiwalnych jest bezpłatne. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio użytkownikom na miejscu w czytelniach archiwum, zarówno w centrali w Szczecinie, jak i w oddziale w Międzyzdrojach i w oddziale w Stargardzie. Są też pośrednio użytkownikom udostępniane w formie tzw. kwerend, czyli zleconych poszukiwań. Archiwum przekazuje wtedy zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To magazyn poświęcony sprawom Pomorza Zachodniego, także jego historii i ciekawostkom związanym z naszym regionem, i o tych wszystkich sprawach po trochu usłyszycie już zaraz w kolejnej rozmowie.
3: Taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów.
1: Będzie o niektórych legendach Pomorza Zachodniego. W dalszej części programu Kultura zupełnie współcześnie. Przyjrzymy się temu, co robić w wolnym czasie, gdzie się można wybrać w najbliższych dniach w Szczecinie i nie tylko, i jak zaplanować kolejny weekend. A już teraz zapowiedziana rozmowa.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci, przewodników, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
3: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy. Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
1: A jakie są te najciekawsze, jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
3: No nie powiem, że najciekawsza, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii Gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
1: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
3: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu i gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci, trzymali ją w sieci w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy, ale zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
1: Piękna, piękna.
3: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
1: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
3: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji, jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal, no może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
1: Jest dzisiaj z nami Małgorzata Duda, autorka książek dla dzieci, przewodników turystycznych, wydawca oraz edukatorka i przewodniczka turystyczna, która prowadzi zajęcia edukacyjne i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje oraz geografię Pomorza. Podczas zajęć przeprowadzanych również w przedszkolach i szkołach wprowadza najmłodszych w świat legend Pomorza i za jej sprawą właśnie dzisiaj mamy również szansę, by w ten świat nieco zajrzeć.
2: Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
1: Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski. Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
3: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski, bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę chrztu Polski 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamińskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię. Wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
1: Sięgajmy do legend, bo sięgamy w ten sposób do naszej lokalnej tożsamości, ale jak słyszeliśmy, również historii i geografii regionu. Naszym gościem była Małgorzata Duda, przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników, wydawca i edukatorka prowadząca zajęcia i wykłady pokazujące legendy, historie i tradycje Pomorza Zachodniego. A w naszym programie już teraz czas, by zajrzeć do bieżących repertuarów i pomysłów na spędzenie wolnego czasu w najbliższych dniach.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W kinach od tego weekendu Avengers, koniec gry, czyli epicki finał marvelowskiej sagi sprzed 7 lat, ale ma to być wersja rozszerzona. Jak wynika z doniesień, film ma odświeżoną kolorystykę i 4 minuty nowych scen. Niby niewiele, ale 4 minuty mogą być intrygujące dla fanów, tym bardziej, że może to być przygotowanie do długo wyczekiwanego filmu Avengers Doomsday, który do kin wejdzie w grudniu. Hit Marvela do zobaczenia w kinach Helios w Szczecinie. Opowiada o ocalałych bohaterach, którzy próbują odwrócić skutki działania Thanosa, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Krytycy wieszczą, że drugi najbardziej kasowy film w historii podwyższy swój wynik bardziej niż zakładano. W temacie kinowych nowości jest też W sercu dziczy, czyli Brad Pitt w swoim nowym filmowym wcieleniu. Po katastrofie lotniczej w sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych i jego pies zostają odcięci od świata i zdani wyłącznie na własne umiejętności. Film autorstwa uznanego reżysera Davida Ayera ma być przygodowym thrillerem, ukazującym nierozerwalną więź między człowiekiem człowiekiem, a jego najlepszym przyjacielem. Film jest w repertuarze obu szczecińskich Heliosów. Ciekawie zapowiada się również poniedziałkowe kino Konesera w kinach Helios w Szczecinie. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Wśród propozycji granych już wcześniej mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii główny bohater musi przedstawić prognozę pogody mogącą przesądzić o sukcesie albo klęsce największej operacji wojskowej XX wieku. Film grany jest w kinach Helios w Szczecinie, ale też na przykład w kinie Ewa w Międzyzdrojach. Z kolei pierwsze dni października to Oktoberfest Szczecin i w ramach tej trzydniowej imprezy także koncerty, prelekcje, spacer z przewodnikiem i stand-up. Wystąpi m.in. Marcin Simiński Trio, czyli usłyszymy utwory z repertuaru Czesława Niemena czy zespołów Budka, Suflera i Queen w nowych aranżacjach. Marcin Simiński Trio na Oktoberfeście w sobotę 3 października o 20. Zaraz potem stand-up i Paweł Reszela, prywatnie spokojny mąż i ojciec, na scenie komik, który nie bawi się w półśrodki. Z kolei w piątek i sobotę spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem, czyli okazja, by znów spojrzeć na Szczecin z innej perspektywy. Na koniec jeszcze spojrzenie na Świnoujście i zapowiedź wydarzenia, do którego sporo jeszcze czasu pozostało, ale warto o nim wiedzieć. Budynek Poczty Polskiej w Świnoujściu przy skrzyżowaniu Bohaterów Września i ulicy Piłsudskiego zamieni się w ekran, na którym mieszkańcy i turyści zobaczą historię Świnoujścia. 17 października miasto planuje spektakularny mapping 3D, pokaz światła i dźwięku, który ma opowiedzieć o przeszłości kurortu, wyspie Uznam i cesarskich uzdrowiskach. Projekcja ma się odbyć po zmroku. I to już ostatnia zapowiedź w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.